0: klubu wolą. One przypatrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
2: Przed mikrofonem Krystian Lis. Wczoraj późnym wieczorem powody do radości dała nam Alicja Szemplińska, kwalifikując się do finału konkursu piosenki Eurowizji. A czy pogoda dzisiaj w Krakowie nas ucieszy i też uraduje? No w sumie nawet tak, bo padać nie powinno. Nie będzie jakoś specjalnie ciepło, maksymalnie 14 stopni, ale słoneczne chwile przed nami. Przed nami też w kolejnych dniach ocieplenie. Do mniej więcej 18 stopni ma być jutro w piątek i w sobotę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Jest sukces Polski. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14. w kolejności.

0: A emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzebny jest już tylko podpis szefa MSWiA. Tak zapewniają politycy lewicy. Wcześniej zielone światło dla nowych przepisów dał premier Donald Tusk. To właśnie on zlecił przygotowanie treści rozporządzenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej i Katarzyny Kotuli z lewicy sprawa jest na ostatniej prostej.
2: Potrzebujemy tylko
3: zielonego światła, czyli kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił, że podpisze takie rozporządzenie.
1: Właśnie wspomnianym ministrom premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak, że
4: nie będzie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
0: Ósmoklasiści już po matematyce. Dziś napiszą sprawdzian z języka obcego. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po wczorajszym egzaminie.
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
0: A dziś język obcy. Zdecydowana większość ósmoklasistów napisze sprawdzian z języka angielskiego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
0: Osman Dembele z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Z kolei PSG może dziś zapewnić sobie tytuł mistrza kraju w meczu na szczycie z drugim w tabeli Lens. Paryżanom wystarczy do tego remis. Coco Gauff, Sorana Kirstea. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Ale jak ta Alicja to zaśpiewała! Jak ona czyściutko, wszystko pięknie i to wysokie na końcu! Kto oglądał, ten wie, aż żal, że nie nagrała żadnego utworu po polsku, bo wtedy zagralibyśmy na antenie Radia SK2, bo na 100% polskich przybojów, tym niemniej! Trzymamy za Alicję bardzo mocno kciuki i gratulujemy, że jest już w finale!
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: O, jakby nagrała taką piosenkę na przykład, pani Alicja, że będzie się działo, będzie zabawa i by to jakoś tak klimatycznie ujęła. Też by było dobrze.

0: Zobaczcie, jak to jest. Nie da się nas zatrzymać. Środa, my pyk! Wstajemy. Co to nic, że z szóstym budzikiem. Ważne, że wstaliśmy i teraz brawka. Brawka dla was wszystkich, którzy w tym momencie się obudzili, już są, już włączyli Radio SK2 i mogą delektować się najlepszymi polskimi hitami. 9 minut po szóstej. Brawo! Dla was brawo i jeszcze raz brawo! Brawo dla Alicji Szemplińskiej. Wielkie emocje wczoraj naprawdę oglądałem i też te rozdawanie wejściówek do finału. No na ostatnim miejscu nas wymienili, ale ostatni będą pierwszymi, to pamiętajmy, więc brawa dla Polaków. Za Polaków zawsze trzeba trzymać kciuki, tak jak za Jarząbka, który też jest i będzie i był.
1: Oczywiście, ja będę trwał i trwał i trwał.

0: I trwasz mać. Tak ma być. Brawo dla was i pytanie dlatego mam z rana do wszystkich. Za co mamy bić wam brawo dzisiaj? Bo za każdego można bić brawo. Na przykład jak zjadłeś rano śniadania, nigdy nie jesz. Brawo!
1: Jak na przykład wstałeś wcześniej, się dobrze wyspałeś? Brawo!
0: Brawo!
1: I jak na przykład...
0: Nie spóźnisz się dziś do roboty.
1: Brawo!
0: Za co mamy bić wam dzisiaj? Brawo! Dajcie znać 726-826-826.
1: Dajcie nam troszkę poklaskać. Dzwońcie, piszcie.

0: Jonathan, PZ i Liwka, którzy obejmują noce, a mi się zepsuło radio i nie chcę grać.
1: A to jest to dobrze się składa, bo mi się zepsuł komputer. Nie chodzi mi nic.
0: Ale dogadajmy, zaraz coś będzie grało. O, gra.
1: Zacisnąłeś guzik, działa, a u mnie nic.
0: Och, uf, już myślę, że się... Blue screen, że się zepsuło.
1: Brawo!
0: Brawo dla radia!
1: Brawo.
0: Działa! dzisiaj bijemy brawo wam wszystkim po prostu. Czy to jest rzecz, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę.
1: Bo umówmy się, każdemu z was należą się oklaski. Za co? No właśnie, to już pytanie do
0: Szymek,
1: was.
0: Szymek.
2: Dzisiaj możecie już być brawo, bo zasnąłem bez żadnych wspomagaczy, czyli bez melatoniny i przespałem całą noc bez budzenia się.
0: Całą noc bez budzenia się. I melatoninę ty pijesz?
2: Pierwszy raz, bo nie pamiętam kiedy.
0: Pierwszy raz nie pamiętasz kiedy, ale to jest melatonina? Co ty?
2: No, melatoninę muszę brać, niestety.
0: Melatonina.
1: Akurat.
0: Dobra, Szymek, brawo w takim razie. Brawo dla Szymka. Dziękujemy, brawo. Szymon, super.
1: Ale podejrzewałem, że ci, nie wiem, garnek spadł na głowę i po prostu straciłeś przytomność.
0: Ja myślę, że melatonina to przykrywka, albo że melatoninę pije się z kieliszka. SK2.
1: Nie, raczej garnek mu spadł na głowę.
0: Cały garnek melatoniny?
1: Cały garnek melatoniny.
0: Za co możemy bić wam brawo, dajcie znać. 726 826 826.

0: Normalnie zrywam z drzewa oliwkę, wiesz? Tak się czuję, jakby prosto z drzewa zrywał oliweczkę. I tą pestkę wypluwam właśnie w tym momencie. Ależ fajny, piękny klimat. Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle na antenie Radia SK2, 25 minut po 6. Gazety też rozpisują się dzisiaj o Alicji Szemplińskiej.
1: Alicja Szemplińska na Eurowizji, proszę bardzo, pierwsza strona. Chodakowska zrobiła jej formę.
0: Tak, bo tam był taki performance, że ona wchodziła tak po takim skosie. Taka platforma, bo jej musiała wejść. To nie lada wyzwanie, żeby tak śpiewać i wejść. Mhm. Ale mi się wydaje, że to nie tylko o formę fizyczną chodzi. To bardziej chodzi o podejście. O podejście, o wiarę w siebie. Bo nie wiem, czy wiesz, jak Chodakowska trenuje.
1: Jak?
0: Musisz, umiesz, potrafisz, daj siebie wszystko, możesz, niżej, jeszcze, dobrze.
1: To ona nagrała ten słynny film.
0: Jaki?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? SK2. Jesteś zwycięzcą.

0: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama. Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
7: Na szczęście środa, a nie piątek. 13 dzień maja. Sprawdzamy, co przyniesie pogoda. Dziś w Krakowie do 14 stopni padać nie powinno. Chwile ze słońcem będą, ale też chwile z pochmurnym niebem, a w kolejnych dniach temperatura ma się zacząć podnosić. Nawet do 18 stopni zarówno jutro, w piątek, jak i w sobotę. Ciśnienie od wczoraj trochę wzrosło, a warunki biometeo się poprawiły.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. W akcji brały udział setki strażaków. Wykorzystano też śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony. A w pierwszych godzinach akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Świat kultury w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka.
9: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
10: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
8: Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4. Miała 79 lat. Zima w Tatrach nie odpuszcza. W górach znów intensywnie sypie śnieg. Miejscami może przybyć od 3 do 7 cm. Temperatura ma spaść poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.

0: Chłopaki na dychę. Albo w dychę strzelili, w dychę tym utworem strzelili w ostatnim notowaniu naszej listy przebojów.
1: Gdybyście szukali na przykład Wiktora Waligury i Dry Skulla i chcieli na nich zagłosować, to są centralnie w samym środeczku naszej polskiej
0: gorącej. A, bo jest 20, nie ma środka.
1: No jest,
0: środek to było
1: między 9 a 10. No.
0: 10-11 to jest środek.
1: To jeżeli skończyliście pierwszą klasę z szkoły podstawowej, to wiecie, jak odróżnić dziesiątkę od dziewiątki.
0: No tak, zamyka pierwszą dziesiątkę. Tak, tak jak w Pucharze Świata w skokach narciarskich.
1: Ale ogólnie 20 utworów można głosować, notowanie kolejne w piątek pod wieczór, czyli po 18.
0: Dobra, ja mam teraz takie badanka. Mogą być badanka z ranka.
1: Oczywiście,
0: jak śmietanka.
1: Tak, no.
0: Jak śmietanka te
1: co
0: badanka.
1: Chcesz przebadać?
0: Jest taki uniwersytet Loma Linda University Health. Mhm. I oni tam wykazali, że jak zjesz sobie jedno jajko dziennie, to zmniejszysz sobie ryzyko Alzheimera o 27%.
1: Ja wiedziałem, że jeżeli ty, to będziesz badał jakieś jajka tylko. Czyli rozumiem, że jajka pozytywnie wpływają na pamięć, tak?
0: Tak.
1: I to by się zgadzało, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem jajecznicę.
0: Okej, okay, dobra, to ja się zgadzam. Ale za to zawsze pamiętasz, że w Wielkanoc jadłeś jajka, co nie?
1: Tak.
0: A wiesz, dlaczego pamiętasz?
1: Dlaczego?
0: Bo jadłeś. Gdybyś nie jadł, to byś nie pamiętał.
1: To tak.
2: SK2.
0: Smacznego, jeśli ktoś sobie jajo na twardo. Na dobrą pamięć. Na dobrą pamięć. Jedno jajeczko. Pyk teraz. Tak. O, aplikujemy. Lewy podbródek i w prawy, czy jakoś.
1: A później
0: tak
1: na drugą nóżkę. Drugie jajeczko. I tak można do końca dnia przejechać na jajach w tym kraju.
0: U nas cały czas tak.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: nie do końca. Jesteście cały czas z nami. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, 10 minut do 7. Dzisiaj bijemy wam brawo właśnie. Za co?
1: Witam, witam, tutaj Jacek. Mimo, że ci bić brawo, za to, że wytrzymałem już trzecią nockę w pracy, bo stała jeszcze jedna. Ale dalej was będę słuchał. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No to brawo, posłuchaj się, poklaskaj troszkę, Jarząbku. Dzisiaj musimy
2: brzmi jak groźba. Brzmi jak groźba, dalej was będę słuchał.
0: Trochę tak, ale mnie zastanawia inna rzecz,
2: tak?
0: Że nocka.
2: No.
0: Myślałem, że nocka zawsze trwa od 22 do 6 rano w tak. pracy. A tu proszę bardzo, tu nocka się przed... Nad godziny
2: ja
0: ktoś wyrabia.
2: Takich, dla których świt to jest 10.

0: Zrzucaj wszystko. Bagnet, broń, tak. Wszystko co masz.
1: Choćby zrzucił i bagnet, i broń, nie to przeskoczy.
0: Nie na radę. Coś za coś. Ale dobra, spokojnie, forma do wakacji jeszcze się zrobi. Dopiero 13 maja na luziku. 4 minuty do 7, o 7 też newsy. O CP nie będzie, czyli ceny paliw w dół. Będzie o tym, co teraz się bawi w kręcenie seriali. Była ta ekstradycja, woda na sukces. Sukcesja. A, Zbigniew Ziobro, właśnie przypomniałem
1: sobie. Tak, ten reporter Republiki. Natomiast nie, patrzę teraz na ceny paliwa. Wy się zaraz dowiecie, ja już wiem.
0: Że ceny paliw nie w dół?
1: Nie, powiem ci szczerze, że niepotrzebnie tankowałem wcześniej.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
2: Niezbyt ciepło dzisiaj będzie w Krakowie. Przed mikrofonem Krystian Lis. Pora teraz na szczegóły prognozy. Być może to dlatego, że dziś imieniny obchodzi drugi z trzech lodowatych zimnych ogrodników, czyli serwacy. Gdy w maju dobry serwacy, dobry w czerwcu bonifacy, czyli 5 czerwca, no najprawdopodobniej wówczas nie będzie padać, bo na dziś też specy od pogody deszczu nie przewidują. Maksymalnie 14 stopni na krakowskich termometrach, a w tej chwili mamy około...
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Jak przekazał, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Pełnomocnik Ziobry zapewnia, że wyjazd Ziobry to nie ucieczka. Marszałek Sejmu z kolei nie widzi innej opcji niż ekstradycja. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
5: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
4: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
6: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
4: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
3: Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za 98 6,87, a za diesla 6,84 zł. Program Ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Czy dar młodzieży po ukończeniu swojej służby mógłby na stale zacumować się w Szczecinie? Okazuje się, że według Gazety Wyborczej Szczecin samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca, a Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
3: Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Górnik Zembrze zmierzy się z Arką Gdynia. Mecze zostały przełożone ze względu na finał Pucharu Polski. Wyniki spotkań mogą mieć znaczenie w walce o czołowe miejsce w tabeli, a prowadzący Lech Poznań czeka na rozstrzygnięcia rywali. Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Szukaliśmy, w naszych głowach szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, co to jest ta ekstradycja.
8: No ekstradycja, no to każdy wie, w filmach kiedyś mówili o tym, prawda? Że jak tam ktoś furę zabierze, no, to nam muszą oddać samolot. To jest taka tradycja, taka wie, ekstradycja.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
7: Chyba wiem, co dzisiaj w nocy wieczorem będę oglądał. Wiem.
8: Różową landrynkę. Tak.

0: zawsze
1: nie,
0: mówił...
1: No byłem kiedyś tam, bardzo ładne
0: nie,
1: miasto.
0: Nie, ładnie, ładnie, żartuję. Ja się śmieję, bo mój dziadek tak parafrazował zawsze wszystkie na Yce, jak się kończyła jakaś miejscowość, tak mówił. 10 po siódmej.
1: To teraz będzie trochę bydła w Radiu SK2.
0: To my! Jest zrobimy jeden. Jakieś bydło!
1: Proszę bardzo. Doszło do kradzieży bydła w Niemczech. Zorganizowane gangi plądrują gospodarstwa.
0: Nie, to nie są żarty. To nie są żarty. Są jakby grupy, które polują na takie gospodarstwa, w których hoduje się krowy. I oni napadają te krowy nocami, znikają całe stada, straty finansowe ogromne, no i emocjonalne też dla rolników, bo czasami, wiecie, nazywa się jakaś tam Mućka czy inna Brunhilda, bo to w Niemczech.
1: Nie? Ale posłuchajcie, to jest w ogóle, te gangi są tak dobrze zorganizowane, że one tak, po pierwsze, wkradają się nocą, usuwają kolczyki zwierzętom, żeby nic nie było widać, w ogóle żeby śladu nie było widać, używają w ogóle jakichś środków uspokajających na te krowy, żeby one tam nie muczały, prawda? I wszystko ładują na ciężarówki i w długą. O.
0: I nie wiadomo gdzie. Wszyscy od zawsze wiemy natomiast, że Niemcy to Zachód, nie?
1: Tak.
0: Ale teraz się dopiero okazuje, że to dziki Zachód.
2: SK2

0: No słuchajcie, już szczerze powiem, że się bałem. Już się bałem, że to się wszystko nie uda, bo w sumie godzina jest wczesna, a oni wczoraj trochę pobalowali. Myślałem, że się nie uda połączyć.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo tak, wiemy, że pojechali, co nie?
2: Wiemy, że dojechali, bo patrzymy sobie na Instagramy, są.
0: I widzieliśmy na Instagramie, co tam się wszystko działo.
2: A to że dopiero był pierwszy dzień i to połowa
0: ślina tego dnia. Nam ciekła jak nie wiem co, że te burgery były robione, te wszystkie inne pyszne stejki i inne takie, że przyjechał zespół Kuba i Kuba i że biesiadowali wczoraj.
2: Nasza ekipa, czyli nasi słuchacze Radia SK2 z naszymi opiekunami, czyli Kamilem Noselem, Kingą Barygą, bawią się teraz na Mazurach. Znaczy, mam nadzieję, że
0: chyba,
2: bawią.
0: Bo jak chyba, taka biesiada była, to chyba, nie wiem, czy nie poszli w tango,
2: Karkonosze,
0: czy
2: nie?
0: Wy dalej jesteście tam, gdzie jesteście?
3: Panowie, my nadal jesteśmy na Mazurach, ponieważ trwa mazurska majówka z Radiem SK2.
4: Ciszej, Kamil.
3: Dlaczego?
4: My jesteśmy na rybach z zespołem Kuba i Kuba, rozumiesz to?
3: Przepraszam, bo dopiero zauważyłem, że oni mają wędki. Panowie, z wędkami o tej porze?
5: My tutaj na leszcza polujemy.
6: Na leszcza, spławik, z pławikiem, normalnie. Mamy taką wędeczkę i sobie tutaj próbujemy, troszeczkę znaleźliśmy robaki w ziemi. Tylko cicho, cicho, bo to ucieknie i to jest po rybach od razu.
5: Nie no, siedzimy, jest cicho, jest przyjemnie, elegancko, mamy nadzieję, że coś złapiemy.
3: Przepraszam, wy tak amatorsko czy na co dzień?
6: Nie, raczej zawodowo, ale dziś troszeczkę tak bardziej amatorsko, bo sprzętu nie wzięliśmy.
5: Dzisiaj hobbystycznie, żeby tylko tą wędeczkę zanurzyć.
6: Tak, zanurzyć, troszkę pooddychać świeżym powietrzem, prawda, ryby. O, cicho.
3: Dobra, zostawiamy chłopaków i my sobie obgadamy jeszcze, ale nie uciekajcie, panowie. Obgadamy. Słuchaj, jak będzie ryba, to zjemy im.
4: Tak, ale kto to usmaży? A my, bo już jesteśmy po warsztatach kulinarnych.
3: Jesteśmy po warsztatach, było idealnie. Patrz, jak im wędka bierze, ekstra.
4: Co oni robią w ogóle?
3: A jeszcze dzisiaj, panowie, jeśli ta ryba im posmakuje, to pełni sił dadzą nam koncert. I na tym koncercie będzie cudownie, bo oczywiście będą się bawić słuchacze Radia SK2. O, co się stało, panowie?
2: Już go mieliśmy! 10 kilo na wędce!
7: Bo to jest rekord polski, to był prawie!
3: Panowie, z ryb najlepiej wychodzą filety. Może do sklepu pójdziemy?
7: Rzeczywiście, to może chodźmy.
2: To nasza ulubiona ryba.
4: Oni potrafią rozbawić, potrafią dobrze śpiewać, no ryb łowić chyba nie potrafią jednak.
3: Ale o tym cichosza.
0: Okej, dziękujemy wam bardzo. Ja mam wrażenie, że wy w ogóle spać nie poszliście po tych wczorajszych biesiadach. Ale słuchajcie, okazało się jedno pewne już. Stało się jasne, ile zespół Kuba i Kuba zarobi za dzisiejszy koncert, dla wieczorny koncert dla wyselekcjonowanych słuchaczy Radia SK2.
2: No jak mają wędki, to zdecydowanie będą to wielkie sumy.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Proszę bardzo, przed chwilą łowili ryby, a teraz na antenie Radia SK2. Kuba i wystygło im lato. Mam nadzieję, że zapał do dzisiejszego wieczornego koncertu dla naszych słuchaczy na Mazurach im nie ostygł i no,
1: zobaczymy. Są tam nasze wyspecjalizowane zawogi szpiegowskie. One wszystko będą rzucały na Instagramy i TikToki i takie inne, takie. Tak więc zapraszamy was.
0: Z naszą ekipą na Mazurach będziemy oczywiście dzisiaj się jeszcze łączyć, więc bądźcie czujni. Tymczasem my zbliżamy się do 7.30. Za chwilę najświeższe newsy u nas. Bądźcie blisko.

0: Najlepsza polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
0: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
14: Sprawdźmy, jak jeździ się po Krakowie w środowy poranek. Dosyć tłoczno mamy na Konopnickiej w kierunku Jubilatu, a także korkuje się Prądnicka w rejonie Kleparza. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 14 stopni, będą chwile ze słońcem, padać raczej nie powinno. W kolejnych dniach poprawa pogody, ma być cieplej. To na pewno odczujemy, ale niewykluczone, że przelotnie będzie padać, więc z parasolem się nie rozstaje.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Dziś pociągi kursują już bez utrudnień. To po wczorajszych problemach na kolei w województwie śląskim.
16: W trakcie prac zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
15: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe województwa śląskiego odbywa się zgodnie z rozkładem. Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia. Szczecińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to język angielski.
17: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
18: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
19: Angielski dobrze umiem.
15: Mówią uczniowie. Będzie to trzeci i jednocześnie ostatni dzień egzaminów.

0: Warto mieć majtki założone wtedy. Jak się co? Świt przyłapie.
1: Tak. Warto też tak imprezować do bladego świtu. Znaczy wesela często tak się kończą, że już jasno jest.
0: Patrzysz? I
1: do... już? To
0: tak
1: minęło?
0: Tak wcześniej czy tak późno?
1: No, zależy dla kogo. Zależy dla kogo. A propos wesela, to różne rzeczy się dzieją. Na przykład na Podlasiu się imprezuje. Funkcjonariusze z Suwałk zatrzymali pannę młodą, która w trakcie przyjęcia weselnego zaatakowała własną matkę.
0: Konflikt rozpoczął się od takiej nieprzyjemnej, ostrej wymiany zdań córeczki z mamusią, a później przerodził się w rękoczyny. 42-latka kilkakrotnie uderzyła matkę i przewróciła ją na ziemię. No i to wymagało interwencji służb ratunkowych i policji nawet.
1: I była ta interwencja. Panna młoda w sukni ślubnej trafiła prosto do policyjnej celi.
0: No widzicie, tak się jej spodobała obrączka na palcu, że dostała jeszcze dwie dodatkowe na nadgarstki. Esk.

ale serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: cała chmara ludzi u Piotra Rubika, żeby dzisiaj bić. Brawo! No, bo dzisiaj...
1: Pytaliśmy się, za co możesz je sobie pobić brawo, za co my wam mamy bić brawo,
0: komu,
1: prawda?
0: I za co mamy bić brawo?
2: Mojej żonie bić brawo za mój ciężki charakter i 20 lat wytrwania w małżeństwie.
0: Uuu, 20 lat to nie byle co, bijemy brawa dla twojej żony. Trzeba mieć naprawdę ciężki charakter. Ty, Jarząbek, masz ciężki charakter. Jak na ciebie patrzę, tak około 160 kg ciężkiego charakteru.
1: Mój drogi, a w ubraniu to nawet więcej. SK2.
0: To brawa też dla twojej żony!

0: opuścimy was, będziemy natarczywi, będziemy co chwila
1: weź
0: gadać.
1: Nie groź, bo sobie pójdą.
0: No dobra, to będziemy fajną grę grać.
1: Chyba, że ich przekupimy czymś.
0: Po ósmej zagramy w Państwa Miasta, może być?
1: O prezent marzeń o wartości 500 zł.
0: Może
1: to
0: być?
1: Co?
0: No. Pasi.
1: Zostają?
0: No, fajnie. Umówieni, to super. To teraz zapiszcie sobie numer i SMS-em się zgłaszacie. 726-826-826. Albo na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Zawsze odpowiadamy na jakieś pytanie.
1: Jako, że gramy o prezent marzeń może, prawda, to w tematach prezentów zostańmy. Co wam ktoś ostatnio dał?
0: O. Tym pytaniem, odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry. Gramy po ósmej.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
14: No wczoraj Alicja Szemplińska wieczorem dała nam powód do radości, przechodząc do finału konkursu piosenki Eurowizji z piosenką Pray. No właśnie, Pray oznacza modlitwę. Te modlitwy może przyniosły skutek, bo w Krakowie, słuchajcie, poprawia się pogoda. Nie będzie padać w końcu. Na termometrach maksymalnie 14 stopni, będą chwile ze słońcem. Ale w kolejnych dniach przelotne opady deszczu są niewykluczone, natomiast specy od pogody zapowiadają wzrost temperatury.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się ósma. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Cztery projekty ustaw dotyczące rynku kryptoaktywów trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, które zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
17: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
16: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
15: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pieniądze wpłacił wcześniej, by opuścić areszt. Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
18: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
15: Konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, to m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: SK2 Sport.
15: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmie dziś Zastal Zielona Góra, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do 3 zwycięstw. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe. W niedzielę rewanż w Olsztynie.
13: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Uśmiechamy się szeroko do siebie. Jak stoicie gdzieś w korku, na czerwonym świetle, obrócić się w prawo, w lewo, może ktoś też słucha Radia SK2 w tym momencie. Uśmiech, szeroki uśmiech. O, no i
20: co z tego,
19: razu...
20: że się będą dziwnie na was patrzyli, no, prawda? I no, co z tego, że no, się może no. będą z was śmiali, prawda? Najważniejsze jest z szerokim uśmiechem przejść przez środę.
11: Wajda
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Może właśnie w tym momencie zainicjowaliśmy jakiś podryw?
20: Prawda?
19: A i co?
20: Jesteśmy przyczyną wzrostu tego, jak się nazywa?
19: Demograficznego.
20: Demograficznego.
19: Właśnie.
20: Nie gospodarczego.
19: Demograficznego.
20: Demograficznego,
19: demo,
20: tak.
19: Demo, czyli próbna wersja.
20: Tak więc...
19: To jest wersja próbna. Nie miałeś nigdy żadnego demo?
20: Miałem.
19: No.
20: Na całe płytach, życie lecę na demo.
19: Płytach CD. To były czasy.
20: 3:00, moi drodzy, grozy. Moi drodzy, gramy.
19: Grodzy. Teraz Ganda i Ganda.

0: Za niedługo się zacznie kolejny sezon urlopowy i odliczamy też powoli do tego czasu. Dawid Podsiadło może właśnie dlatego wypuścił ten nowy utwór. 10 po 8 to Radio SK2. Afera w Krakowie jest?
1: W Krakowie, uwaga, zwolniono dorożkarza, który znęcał się nad koniem. Nie wiem, czy kojarzycie, po internecie lata taki filmik, na którym widać, jak pewien pan ciągnie konia za ogon. I ten koń nie daje się ciągnąć.
0: I okazało się, że autorem tego ciągnięcia był pan, który na rynku głównym w Krakowie zazwyczaj te dorożki tam prowadzi.
1: A ogólnie wszystko się działo w pajęcznie, chciałem tylko dodać. I jak ten pan ciągnął tego konia za ogon, to ten koń się wkurzył i go z kopyta kopnął, że facet po prostu chyba

0: Został tak, no z 15 minut leżał na ziemi.
1: Ale to nie wszystko, bo teraz okazuje się właśnie, że prezydent Krakowa natychmiast podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dorożkarzem i już nie będzie sobie pracował.
0: Widzicie, i to się nazywa seria, nie? Najpierw dostał kopa od konia, później wykopali go z pracy.
1: Facet może robić zapiłkę do nogi.

0: to zawsze oczekujemy, że będzie jak najwięcej, że chcemy więcej
1: poprawnych odpowiedzi.
0: Najlepiej jakby ktoś do dychy dotarł albo do 11 punktów, to byłby chyba rekord tego konkursu.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Jak będzie dzisiaj? To za chwilę stanie się jasne. Renia z Darkiem gra o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie i przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
7: Tak, jasne.
0: Dobrze, Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
6: Proszę bardzo. Się wychylić.
0: Czwarta litera alfabetu.
1: A, B, C, D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, litera D. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Dania.
1: Miasto.
5: Dublin.
1: Znana postać.
5: Doda.
1: Roślina.
5: Dąb.
1: Kolor.
5: Dębowy.
1: Zawód.
5: Dentysta.
1: Samochód.
5: Dacia.
1: Imię.
5: Dorota.
1: Przedmiot.
5: Drukarka.
1: Rzeka.
5: Dunajec.
1: Zwierzę.
5: Dzik.
0: Yeah! Oj, Renia, ja tak powiedziałem, że będziemy, że czekamy na rekord i chyba ty to zrobiłaś, ci powiem szczerze.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11!
0: Czekaj, 12! Zwierzę rzutem na taśmę też było.
8: No tak.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aha, dobra, masz rację. Ja pominąłem sobie 7, nie wiem dlaczego w liczeniu. Nie, 11, rzeczywiście, to i tak rekord. 11 punktów, Renia. Jeszcze chwilę byś odpowiadał, by nam się kategorie pokończyły.
1: Nieprawdopodobne.
0: Niesamowite. No, Darek, nie wiem, czy kapitulujesz, czy podejmujesz rękawicę.
6: Nie, no, podejmuję rękawicę, oczywiście.
0: Dobra, w prawo, w lewo?
6: No to w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: 11.
0: Może Darek też jest taki dobry zawodnik, ale nie.
1: Ile mamy tych kategorii? Poczekaj, czy starczy?
0: Czy starczy? Dobra, zatrzymało się, Darku, dla ciebie na literze J. J jak ja. J jak ja.
1: Ja, albo ja.
0: Albo ja, albo jeszcze ja. 20 sekund, litera J. Uwaga, państwo.
6: Jugosławia.
0: Miasto.
6: Jarosław.
0: Tytuł filmu.
6: Jezus Nazaretu.
0: Imię.
6: Jacek.
0: Roślina.
6: Jabłoń.
0: Potrawa.
6: Jajko. Na twardo.
0: Zawód.
1: Ale to już... Ale na twardo. Ale na twardo.
6: Słabo, ciężko.
1: To jest ważne. To jest
0: dobra,
1: ważne.
0: Już
1: znaczy, powiem ci tak.
0: Jajko na twardo jest bardzo ważne.
1: Dareczku, powiem ci tak. Gdyby nie ta Jugosławia, to w innym przypadku, miałbyś w innych okolicznościach przygody, miałbyś 6 i byś nawet, nie? Ale no, trzeba pamiętać, że Jugosławia,
0: słuchaj,
1: to już nie jest,
0: jest
1: państwu.
0: Jest na mapie Jugosławia?
1: No nie ma.
0: Darek.
1: Ja, Darek.
6: Nie ma. Nie ma. No to
1: nie
6: trudno.
1: Ma, no.
0: Kiedyś była, teraz kiedyś. Nie ma.
1: Czechosłowacja też kiedyś była.
6: No. Też kiedyś była.
0: I też już jej
1: ja
0: nie
1: wiem,
0: ma.
1: Ja wiem, dobre czasy, stare,
6: ciężki
1: dobre czasy.
6: Ciężki przeciwnik był.
0: I ze stresu powiedziałeś Jugosławia. Gdybyś powiedział Japonia, Jemen.
1: Ej. Zrobimy tak. Dzisiaj zaliczamy Jugosławię.
0: Wyjątkowo
1: dzisiaj.
0: Tylko dzisiaj zaliczamy.
6: No dobra, cieszę się bardzo.
0: Zaliczamy wyjątkowo i masz 6 punktów. Oczywiście, jeśli jest film Jezus z Nazaretu.
1: Jest, też zaliczamy. Nawet jakby go nie było, to jest. Niech będzie.
0: Tak? Dzisiaj jesteśmy pobłażliwi bardzo, a to dlatego, że Renia miała 11, więc i tak byś jej nie pobił. No nie oszukujmy. Nie oszukujmy się. 6, to niech będzie. 6 do 11, czyli dla Reni!
1: Brawo!
0: Rekord państw miast! To jest niesamowite, co ty, Renia, zrobiłaś!
1: Ja powiem tak, nawet sam Duplandis cię nie przeskoczył, już podejrzewam, no. Tak.
0: Reni odebrało mowę, tak, no ładnie odpowiadała.
7: Odebrało, tak, mowę. Dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, Reniu, rekordzistko, kochana nasza, do Darka też. Wielkie uściski od nas i wielkie nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

11 punktów. Czy znajdzie się odważny, kto pobije naszą Renatę, dzisiejszą zwyciężczynię państw i miast? To wszystko okaże się jutro po 8:00. Gramy. Przygotujcie się, przygotujcie telefony, no bo czekamy. No. Ja jestem bardzo ciekawy, co jest 12. kategorią. Jeszcze nie wiem, ale może się dowiem jutro.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
18: Z newsów drogowych od dziś rondo Polsadu ma być otwarte dla ruchu samochodowego. To oznacza likwidację ronda tymczasowego na zbiegu ulicy Lublańskiej i Alei Bora Komorowskiego. Do 20 czerwca firma Güllermack, która buduje tramwaj do Mistrzejowic, będzie jeszcze prowadzić na rondzie Polsadu prace wykończeniowe. Dzisiaj do 14 stopni padać nie powinno. W kolejnych dniach poprawa pogody o tyle, że zrobi się cieplej, ale przelotny deszcz niewykluczony. Zarówno jutro w piątek, jak i w sobotę ma być w Krakowie do 18.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Autocentrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
16: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest gotowa na przylot F-35. Maszyny mają rozpocząć służbę w Polskich Siłach Powietrznych. Pierwsze myśliwce mają przylecieć z USA pod koniec maja, a samoloty zostały wyprodukowane w fabryce w Teksasie. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może ukrywać się na Dominikanie. Mężczyzna ma do odbycia 8 lat więzienia. Nie stawił się do zakładu karnego i od 2 lat jest poszukiwany. A na liście policyjnej osób poszukiwanych widnieje jako jego rysopis, ale bez zdjęcia. Przed Igą Świątek walka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W nim polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka jest rozstawiona z piątką. Na korcie powinny pojawić się o 13.

0: Ładnie zagrali, ładnie zaśpiewali. To oddział zamknięty w Radiu SK2. A teraz pora jak zwykle na sygnał. O, proszę, jest i on. To znaczy, że przenosimy się w czasie. Przenosimy się do dni, których jeszcze nie znaliśmy.
1: Wtedy nie znaliśmy, ale później poznaliśmy i już dzisiaj je kojarzymy.
0: A tak, to odwrotnie, źle powiedziałem. Które zawsze będziemy pamiętać. A jeśli nie, to my wam o tym przypominamy. Kącik odkurzający.
1: No to patrzymy sobie, co się stało 13 maja 2001 roku.
0: To już ćwierć wieku temu. Ćwierć wieku temu pyton zemścił się na swoim pijanym australijskim właścicielu i prawie go udusił. Tak donosiły australijskie media 13 maja 2001 roku.
1: Wezwani na miejsce funkcjonariusze znaleźli na ulicy 39-letniego pijanego i zataczającego się mężczyznę z gadem owiniętym wokół szyi.
0: Jak znam życie, to pewnie pyton go wcześniej ostrzegał. Jak mi znów wrócisz do domu pijany, to chyba cię uduszę.
1: Tak jest. I miał na imię Monika i był z nim 3 lata po ślubie. SK2. Dłonie mi drżą.

0: nie były państwa miasta, no Sylwia Grzeszczak musiałaby kiedyś do nas zadzwonić i się sprawdzić. Ona na K, jakby jej się wylosowało, to dobra by była.
1: Zna słowa na K.
0: Zna, no, no, oczywiście. No, śpiewa i zna. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity. U nas także, no jakby zachód Europy, bo patrzymy, co się dzieje. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam,
2: a co się dzieje?
0: No tam na Multikulti tam jest. I teraz ze względu na to Multikulti, brytyjski Departament Pracy i Emerytur podwyższył dodatek socjalny dla takich dodatkowych żon w małżeństwach poligamicznych. Czyli jak ktoś ma więcej niż jedną żonę, to ma teraz dopłatę. Każda kolejna, po pierwszej, druga, trzecia, czwarta żona otrzymuje teraz 125 funtów tygodniowo. Jakby nie patrzeć, to na nasze prawie 700.
2: Aha, to się może takie wydać takie fajne i urocze, ale pamiętajcie, bo osobiście nie wiem, czy to się opłaca, bo pamiętajcie, każda kolejna żona to też kolejna teściowa.
3: SK2.

0: Zostało nam do godziny 9:00 i tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity.
1: Tak, gramy, że aż się ręce same składają do oklasków, można powiedzieć.
0: To jedno. Drugie, my dzisiaj bardziej wam biliśmy brawo przez cały program, by było pytanie, za co możemy wam bić brawo, ale tutaj mamy jeszcze telefon.
2: No bije brawo i to kurczę, aż ręce bolą panu Wajdzie i Jarząbkowi za dowcip i za poczucie humoru. Rozśmieszacie mnie do łez. Normalnie do łez. Szanowanie.
0: Jakbym chciał powiedzieć to, że przez skromność nie zaprzeczymy.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie jesteś pierwszy, drogi słuchaczu. Nasze żony, jak nas widzą, to też im się płakać chce.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
7: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
16: Świetnie, że jesteście z nami. Środowy poranek, 13 dzień maja, ale jak mówię, środa, nie piątek, więc ten 13 to na pewno niczego pechowego nie przyniesie, nawet w pogodzie, dlatego że dziś nie powinno padać. Parasol na jeden dzień można odłożyć, bo już na kolejne dni specy od pogody przewidują przelotne opady. Dzisiaj do 14 stopni, według zapowiedzi w kolejnych dniach ma się lekko ocieplić, nawet do 18. A teraz koniecznie zostańcie z nami.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie prosi o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
18: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
17: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS.
19: Sąd amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
17: powiedział pełnomocnik Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdo kryptowalut, mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
0: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut.
17: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Rozpoczyna się trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów postawiła na angielski.
20: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
21: Zero stresu.
20: Angielski łatwo.
17: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a egzamin potrwa 110 minut.
22: SK2 News, Kraków.
23: Krystian Lis. Troje pasażerów rannych po wczorajszym wypadku na ulicy Konopnickiej. Wieczorem kierowca osobówki zajechał drogę autobusowi MPK, zmuszając go do gwałtownego hamowania. Kierowca MPK był trzeźwy, a szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Kossakówka wraca do życia. Historyczna willa leżąca w centrum Krakowa została otwarta po remoncie. Prace trwały od 23 roku, obejmując m.in. wymianę stropów i zbrojenie konstrukcji.
24: Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym.
23: Mówi dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezawitowski.
25: 2 minuty po godzinie 9:00, tutaj Radio SK2. W Światowy Dzień Humusu nie ma przymusu, żeby go jeść. I to jest najpiękniejsze. Każdy je co chce, na co ma ochotę. A ja prezentuję menu 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Na początek zespół Hurt muzycznie Kasia Grodzka. Smacznego i dzień dobry.
26: Bez reklam. Jeden po drugim.
27: Teraz

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tak, nie my, to kto? Pytają Mrozu z Thompsonem, a ja odpowiem Alicja Szymplińska. Tutaj Radio SK2. Bardzo miło wczoraj oglądało się ten półfinał Eurowizji. Alicja awansowała do wielkiego finału, no ale to też nie było takie proste, bo dowiedzieliśmy się o tym no, dosłownie na końcu. Polska została wyczytana jako ostatnia. A co to oznacza? Jak mawia staropolskie pradawne powiedzenie, w finale ostatni będą pierwszymi, bo innej opcji nie ma. SK2.

0: Człowiek wielu talentów, ma głos do muzyki, rękę do golarki też ma. Oskar Cyms, nie musisz się bać, gramy wam w Radio SK2. Wiktor Dyduła na pewno nie bał się, kiedy Oskar Cyms golił mu głowę na streamie u Łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters oczywiście. Swoją drogą do takiego śpiewającego fryzjera, to bym jak najbardziej poszła. A wy możecie pójść zobaczyć Oskara bez golarki, ale za to z mikrofonem. W piątek i w sobotę Oskar wystąpi w Lublinie na Lublinaliach. To tak na dobry początek sezonu koncertowania w plenerze.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: I po reklamie.

0: SK2 Kraków.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda powiedz? Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne.

0: A propos balu, ja się właśnie dowiedziałam, że bale ósmoklasistów, czy kiedyś bale gimnazjalne na zakończenie szkoły takie, mają swoją nazwę. Słuchajcie, komers albo komersz. Człowiek uczy się całe życie. Ale niezależnie, jaki to bal, pan Krzysztof Krawczyk zaprasza na parkiet. Za tobą pójdę jak na bal. Gramy wam tuż przed godziną 10:00. Tutaj Radio SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
6: Kiedy środa minie, to tydzień zginie. Już zaczynamy środowe przedpołudnie. Na termometrach maksymalnie 14 stopni dzisiaj w Krakowie. Dziś padać nie powinno, ale jeszcze w tym tygodniu deszcz na pewno się pojawi, więc parasol wciąż lepiej mieć pod ręką. Ciśnienie idzie w górę. Biometr korzystnie dzisiaj wpływa na nasze samopoczucie. Na drogach te poranne godziny szczytu zaczynają ustępować i przypominam o otwieranym dzisiaj rondzie Polsadu.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
7: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Są ofiary śmiertelne, to po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
8: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie, na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
7: Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Bachów na Podkarpaciu. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
9: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
7: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Odnaleziony dron był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Szczegółowe badania wyjaśnią pochodzenie oraz przeznaczenie obiektu. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Sportowiec przebywa w szpitalu w Poznaniu po niedzielnym wypadku w Gnieźnie. Przeszedł kolejne badania. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Stan 19-latka nadal jest ciężki. Zawodnik jest po operacji kręgosłupa.
10: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany.
7: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
1: SK2 News, Kraków.
6: Krystian Lis w mocaku Audyti, zmiana warty. Dyrektor Adam Budak został odwołany nie tylko przez oskarżenia o mobbing, ale też przez utratę płynności finansowej muzeum.
11: Wymagania organizacyjne i terminowe stawiał takie, że spowodował szereg problemów w zespole.
6: Mówi pełniący obowiązki dyrektora Grzegorz Kuźma, który zapowiada cięcia w programie wystaw, by odzyskać stabilność finansową. Jest umowa na budowę brakującego drugiego odcinka ulicy 8 Pułku Ułanów, firma Skanska. Za blisko 11 milionów wybuduje fragment w rejonie ulicy Krępy i Zagrodzkiego. Prace mają potrwać 8 miesięcy.
0: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. W tej godzinie mam dla was kolejny z 5 hitów na piątkę od Michała Henczaka. W tym tygodniu Hany na tapet wziął sobie słynne polskie covery, a muzycznie na początek pozytywna energia od Sound & Grace i Filipa Lato. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
2: Bez reklam, jeden po drugim.
1: Teraz gramy.

0: No z tym zakrywaniem to Sarsa ma sporo racji. Czekamy, aż wiosna pokaże znów swoje cieplejsze oblicze, żeby nie trzeba było się zakrywać, a raczej wręcz przeciwnie, do odkrycia wszystko. Za to Michał Hanczak odkryje przed nami kolejny z 5 hitów na piątkę w Radiu SK 2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK 2.
2: W tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Anna Jurksztowicz i stan pogody. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Oby latem jednak pogoda nam dopisała. No właśnie, a propos lata. Sopockie WOPR poszukuje ratowników na ten właśnie nadchodzący sezon. Jak ktoś lubi przebywać na plaży, może się skusić. No i nie oszukujmy się. Praca ratownika wodnego w Sopocie do tych prostych nie należy. 10% to ratowanie życia, a 90% to odpowiadanie na pytania, czy woda jest zimna i dlaczego tak blisko brzegu pływają sinice. Panie i panowie, macie anielską cierpliwość.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Decyzje od Vito Bambino i Zali gramy wam w Radiu SK2, a sporo decyzji do podjęcia mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę do Mikołajek. Bo do wyboru mają i warsztaty z gotowania, odpoczynek przy grillu, koncert Kuby i Kuby też. No właśnie, o tych wszystkich opcjach opowiedzą nam prosto z Mazur, z Mikołajek. Kamil Nosel i Kinga Baryga po godzinie 11. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
8: Sprawdzamy, co przyniesie pogoda na środę i na kolejne dni, jako że to drugi dzień z imieninami zimnego ogrodnika, dzisiaj serwacy, to mamy chłodniej niż było w zeszłym tygodniu. Maksymalnie 14 stopni dzisiaj pokażą krakowskie termometry. Jeszcze jutro imieniny obchodził będzie kolejny lodowaty ogrodnik Bonifacy, ale paradoksalnie zrobi się trochę cieplej, bo do 18 stopni. Przelotne opady deszczu dzisiaj nie, ale w kolejnych dniach tak.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
9: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Jak wcześniej informowaliśmy, do zdarzenia doszło na osiedlu przy lesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
10: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
9: Strażacy zakończyli działania. Trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartek Ważny.
11: Strażacy przeczesali cały teren. Nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
12: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
11: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
9: Śledczy ustalają jeszcze przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader w trakcie pierwszego dnia akcji. W wypadku zginął 65-letni pilot. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce uczniów. W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy młodzież wyremontuje radziecką rakietę. Prace będą prowadzone pod okiem specjalistów. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
13: Armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia. Będzie rozebrana całkowicie, wyszlifowana, wyczyszczona, nie będzie nałożona farba, będą nowe koła, nowe tarcze. Armata będzie jak nowa. Dla młodzieży na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
9: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki, a na remont armaty jest tylko miesiąc. Później eksponat wróci do muzeum.
14: SK2 News, Kraków.
8: Krystian Lis. W krakowskim sądzie kolejna odsłona batalii w związku z referendum. Inicjatorzy odwołania władz miasta pozwali tym razem Szczęsnego Filipiaka za, ich zdaniem, insynuacje pod adresem komitetu. Sztuczna inteligencja, robotyka i realia pracy w branży IT. O tym rozmawiano podczas wczorajszego AGH IT Future Day w Krakowie. Na Wydziale Informatyki studenci i eksperci sprawdzali, jakie umiejętności są kluczowe, żeby odnieść sukces w świecie nowych technologii.
15: Staramy się używać nowe materiały, implementujemy algorytmy związane z sztuczną inteligencją.
8: Mówił Mateusz Maś, przewodniczący Koła Naukowego AGH.
0: Prawie 3 minuty po 11 to idealny czas, by sprawdzić, jak się mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę z Radiem SK2. Za chwilę połączymy się z Mikołajkami, ale nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. Na początek miód na wasze serca i na moje również. Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
1: Tu Radio SK2, Izabela Trojanowska przed chwilą śpiewała Wszystko, czego dziś chcę, no i sobie pomyślałam, że ja to najchętniej znalazłabym się w Mikołajkach z naszymi słuchaczami, bo trwa tam mazurska majówka z Radiem SK2. Jak widziałam na naszych socjalach, Kinga Baryga i Kamil Nosel i dobrze pojedli i pogadali sobie ze słuchaczami. No pełen luksus, kochani, pełen luksus. Dzień dobry.
2: Kasiu, my się tutaj nie obijamy. Mm-hmm. My ciężko pracujemy, relacjonując to, co dzieje się na mazurskiej majówce Radia SK2.
3: A rzeczywiście mamy o czym mówić, bo z nami są nasi słuchacze Kuba i Kasia.
2: Jakie macie plany, moi drodzy?
4: No, ja miałam obiecane plus 33 stopnie, gargantujczyk.
2: Będzie! Opały. 15 rano, 15 wieczorem.
4: No, dlatego dziś się będę opalać cały dzień.
2: I szkoda, że tego...
3: ten strój?
2: Tak właśnie, szkoda, że tego nie widzicie, bo Kasia już jest przygotowana na opalanie pięknie. Ale Kuba będzie oglądał pewnie te fantastyczne żaglówki.
5: No, rzeczywiście będziemy tutaj oglądać te fantastyczne żaglówki. Jest w czym wybierać, musicie mi wierzyć, drodzy słuchacze.
2: Ale pomysłowi nasi słuchacze są, ponieważ Natalia, Angelika i Irek wpadli na genialny pomysł w swojej prostocie, czyli...
6: Będziemy zwiedzać. Znaleźliśmy przewodników i idziemy pozwiedzać, ponieważ jesteśmy pierwszy raz na Mazurach.
2: Uwielbiam tak kreatywnych słuchaczy.
3: Bardzo, oni wykorzystują każdą wolną chwilę. Rozumiem, że kawa już była. Kiedy wasi znajomi pracują w waszych miastach, to wy odpoczywacie, ale aktywnie.
6: Bardzo aktywnie. Relaks, jedzonko było pyszne, śniadanko jest, teraz idziemy je spalić.
2: Niech wam pozazdroszczą i moi drodzy, to teraz od was pozdrowienia proszę dla wszystkich tych, którzy w robocie, a nie majówkują tak jak my.
7: Także pozdrawiamy i całujemy gorąco.
8: Chciałabym pozdrowić mój rodzinny, ukochany Chrubieszów, ale przede wszystkim pływalnię Fala w Chrubieszowie, która słucha Radio SK2. Buziaczki.
2: Moi drodzy, to udanego dnia. Pamiętajcie, żebyście się nie zgubili, nie przeopalili.
3: Bo przed nami jeszcze dużo atrakcji przede wszystkim, jeśli będzie pogoda, za co mocno trzymajcie kciuki. Mamy rejs.
2: I mamy też Kubę i Kubę. Oni zaśpiewają
3: wieczorem.
2: Dla nas.
1: To ja też dołączam się do pozdrowień. Pływalni Fala w Chrubieszowie. Jesteście fantastyczni i też na fali popłyną wieczorem panowie Kuba i Kuba na specjalnym koncercie na mazurskiej majówce Radia SK2, a to wszystko oczywiście zobaczycie na naszym Instagramie.
0: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczywiście na ten moment Wiktoria Akida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam w Radiu SK2, ta pozycja może się jeszcze oczywiście zmienić i coś mi mówi, że no, na pewno się zmieni, bo do piątku, czyli do startu kolejnego notowania gorącej jeszcze trochę zostało. Swoje głosy oddajecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: I po reklamie.

0: Nie to, że wypominam wiek, ale w tym roku ta piosenka obchodzi 23 lata od premiery, a ja na przykład jak słucham myśli i słów od zespołu Baim, no to po prostu tych lat nie czuję. Bardzo aktualny kawałek. Takie właśnie polskie hity pojawiają się w Radiu SK A2 i gramy je wam z wielką radością. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi cenę każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
15: Pora sprawdzić, co przyniesie pogoda na drugą połowę środy, którą właśnie będziemy zaczynać. Na termometrach w tej chwili około 11 stopni. Odczuwalna temperatura może być chwilami niższa z powodu podmuchów wiatru. Dziś po południu maksymalnie do 14. Deszczu w prognozach nie widać. Ale to na dzisiaj nie widać, bo na kolejne dni już tak. Co prawda przelotnie jutro i jutro do 18 stopni. Bardziej deszczowy ma być piątek z 17 stopniami, ale wtedy...
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
16: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały się pojawić w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony.
17: Postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
16: Mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Równolegle trwa także śledztwo dotyczące samego wypadku. Przypomnę, do tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Pożar w zakładzie przetwarzania gazu w rosyjskim Astrachaniu wywołały go szczątki początki strąconego ukraińskiego drona. Bezzałogowce atakowały też inne regiony Rosji. Spadły m.in. na terminal naftowy w porcie morskim Tamań czy przedsiębiorstwa w kraju krasnodarskim i obwodzie jarosławskim. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony ostatniej nocy strącono 286 ukraińskich dronów. Ósmoklasiści już po obowiązkowych egzaminach. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski.
1: Totalnie to było tak łatwe, że to po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
9: Proste jest. Nie stresowałem się w ogóle.
13: A co było na tym egzaminie?
9: E-mail, 4 zadania słuchowe.
1: Te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
16: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różecki. Wyniki będą znane 3 lipca.
18: SK2 News, Kraków.
15: Krystian Lis. Krakowscy działkowcy wychodzą na ulicę. Dziś przed magistratem pikieta w obronie ogrodów działkowych. Najbardziej protestują użytkownicy drożdżowni na Bieżanowie, której teren chce przejąć deweloper. Działkowcy domagają się od prezydenta wykupu zielonych obszarów przez miasto. Wawel walczy o muzealnego Oscara. Podziemna wystawa Międzymurze została nominowana do prestiżowej nagrody Sybilla. Swój głos możecie oddać w internecie. Nadchodząca Noc Muzeów będzie ostatnią organizowaną w piątek. Od przyszłego roku Kraków ujednolici termin z resztą Polski i zaprosi zwiedzających w sobotę.
0: Tu Radio SK2, mamy połowę tygodnia, godzina 12, a przed nami mieszanka 10 najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla was trochę hip-hopu od Meza i Libera. Będą przecież też i dziewczyny z Lor, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
19: No to gramy.
20: 10 hitów
19: najlepszych polskich

lieber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie dostępna, proszę ciebie, proszę.

0: miksu.
1: Dla wszystkich fajnych babek, Aniele, Mezo i Liber w Radiu SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. On skrzydeł nie ma, ale też potrafi nieźle odlecieć. Nosel wkręca przed nami.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
3: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
3: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
3: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
3: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie
3: tak.
4: Wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
3: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
3: tak
4: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
3: Pan mi tutaj nie skacze, bo
4: ale mogła
3: zadzwonię.
4: Pani dopilnować, proszę pani. Mogła pani
3: ja
4: dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
3: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
4: pani
3: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo...
4: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby suche drzwi pani wysłali.
3: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu. Rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
4: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
5: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
3: Boże, zwariowaliście?
5: Nie.
3: O Jezu, aż cała się cieszy normalnie. Zwariowaliście chyba. Losel.

0: Do Paryża zabrał nas Dawid Kwiatkowski. Jak słyszymy, Café de Paris. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nie w Europie, a w Ameryce. Naukowcy, konkretnie z Kalifornii, wpadli na to, jak znaleźć życie w kosmosie. Ponoć można je poznać po wydzielaniu podtlenku azotu, czyli inaczej po gazie rozweselającym, który wydziela atmosfera danej planety, którą się bada. Bardzo ciekawe doniesienia. Wygląda na to, że jeśli kosmici naprawdę istnieją, to na pewno humor im dopisuje.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Masz już Modivo Club Gold?
14: Nie, a warto?
13: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
14: Brzmi super. No to jak dołączyć?
13: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
15: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
16: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
19: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.

0: W oryginale Aisze śpiewał algierski wokalista Khaled, ale nasza polska wersja w wykonaniu Magmy też robi wrażenie. Jeśli macie ochotę na więcej takich ciekawostek o polskich coverach, to w tym tygodniu właśnie takie polskie hity prezentuje Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę codziennie po godzinie 10 tylko w Radiu SK 2.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
9: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: To będzie ostatnia reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
15: Uwaga na problemy na torowisku. Na przystanku Tauron Arena Wieczysta mamy uszkodzoną sieć trakcyjną i to w obydwu kierunkach. Tam powinien jeździć zastępczy autobus, a linie 4, 5, 9, 10 i 52 są w tym momencie kierowane przez Aleję Jana Pawła II. Przewaga chmur za naszym redakcyjnym oknem, do 14 stopni dziś najwyżej, ale na razie bez opadów deszczu w Krakowie. Zostańcie z nami, newsy za moment.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
16: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
17: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie.
16: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Ceny paliw będą kontrolowane co najmniej do końca maja. Rząd przedłuża program CPN, przekazał minister energii Miłosz Motyka.
18: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli. To jest efekt skuteczności tego programu.
16: A to, czy program będzie dalej przedłużany, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro, w czwartek, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa, ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu.
4: My lords.
16: Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawia na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie światu z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. A mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii, a ci domagają się rezygnacji szefa rządu.
19: SK2 News, Kraków.
15: Kasia Snakowska. Czujemy bezsilność, mówią krakowscy działkowcy. Dziś rano protestowali przed Urzędem Miasta. Zdaniem Polskiego Związku Działkowców terenom grozi likwidacja na rzecz miejskich i prywatnych inwestycji ze względu na nieuregulowany status.
20: Wszędzie są ludzie wyrzucani z tych działek. Brakuje po prostu nam wsparcia.
15: Mówi Małgorzata Kącka, wiceprezes ROD Drożdżownia. Otwarto nowy fragment parku kolejowego. Krakowianie mogą już spacerować albo przejechać rowerem z Zabłocia do Podgórza. W przyszłości ma jeszcze powstać skatepark i strefa aktywności dla młodzieży.
21: Jak dorastaliście w czasach dyskoteki pana Jacka i Majki Jeżowskiej, no to za chwileczkę będziecie mogli sobie pośpiewać i zrobić małą przerwę w pracy, bo będzie Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc, ale wcześniej Daria Zawiałow z Tobą na chacie. Tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Wiadomo, najlepszych polskich, nie inaczej. 3 po 13, Rafał Adamczak, dzień dobry.
22: 10 hitów.
23: 10 najlepszych polskich hitów.

Jak jeszcze wiosennie wsiądziecie kiedyś na rower, a zarzućcie sobie kota bez ogona na uszy. Nie, czekajcie, to źle zabrzmiało. Miałem na myśli, żebyście sobie Warius Manks z Kasią Stankiewicz na wokalu i ten numer włączyli, bo to jest dobre tempo do takiego żwawego pedałowania na rowerze, czyli trochę kalorii się spali, trochę prędkości się rozwinie, ale jednak nie będzie to jakieś szaleńcze, zawrotne tempo, które spowoduje, że na mecie niektórzy mogą złapać totalną zadyszkę, więc trochę się z tym tempem proszę na rowerach pilnować, a przy okazji z takimi najlepszymi polskimi hitami to zawsze możecie w sumie liczyć na nas. Włączcie sobie SK2 i się wszystko samo zrobi. A ja policzyłem i sprawdziłem, ile nam zostało dni do wakacji, bo dzisiaj jadąc do pracy po drodze widziałem tych, którzy wychodzili z ostatniego dnia egzaminu ósmoklasistów. Pomyślałem też o maturzystach. Pomyślałem też o tych, którzy chwilową przerwę w nauce mieli przez te wszystkie egzaminy, a jednak za chwilę do szkoły wracają jeszcze do 26, jak dobrze pamiętam, czerwca. Muszą w tych szkołach wysiedzieć, jeszcze dociągnąć. To moi drodzy, 44 dni kalendarzowe do wakacji pozostały. To 6 tygodni i 2 dni dokładnie. Gdybyście chcieli to policzyć, ile dni do wakacji bez weekendów, to 32 dni. To dokładnie 6 poniedziałków jeszcze po drodze. Damy radę. A potem, jak zalegniemy na tych kocykach, na tych hamakach, leżakach, gdzie tam jeszcze, to już tylko wy wiecie. Seweryn Krajewski muzycznie już teraz.

0: Założę się, że jak teraz słuchają nas ci, którzy byli na rzeszowskich juwenaliach, o, dopiero co chwilę temu, to pewnie wspomnienia wróciły, bo tam Lady Punk na żywo i u nas Lady Punk na finał dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 z kryzysową narzeczoną, ale gdybyście planowali koncertowe spotkania z zespołem Lady Punk, to już pojutrze, 15 maja, niech zajrzę do ściągawki, w katowickim spotku zagrają w ramach trasy 45, która upamiętnia 45-lecie zespołu. Dobry wiek! Potem jeszcze panowie zagrają 24 maja w Gdańsku. No i 7 czerwca to będzie koncert na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To będzie dopiero święto polskiego grania, polskiej muzyki, polskiej piosenki. Panie, już tutaj stroimy nasze eskowo-dwójkowe gitary. Nie to, że wystąpimy, ale coś tam dla was na pewno przygotujemy. Za chwileczkę Magda Fami, Kłamstwo w Radiu SK2, a do godziny 14 pozostało 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: I po reklamie.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. I zaraz godzina 14. I o 14 najświeższe newsy, które przybliżą nas do tego, że będziemy po prostu wiedzieć, co się dzieje w kraju, na świecie i na naszym podwórku, ale też przybliżą nas do Finlandu, bo to będzie znaczyć, że kolejna godzina po prostu minęła. Po 14 będę grał kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, a skąd to się wzięło? Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły klucze.
1: Reklama.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
9: Po awarii sieci trakcyjnej przy Tauron Arenie tramwaje kursują już z powrotem aleją Jana Pawła II. Część składów wciąż może być jednak na objazdach. Ruszyła przebudowa fragmentu ulicy Chodura i od dziś odcinek od ulicy Głogowskiej do ulicy Łagiewnickiej jest zamknięty. Na otwarte za to rondo Polsadu to ulga dla kierowców. Wszystko oczywiście w ramach budowy tramwaju do Mistrzejowic. 14 stopni teraz w Krakowie i pochmurno.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polska podrywa myśliwce. Systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. To w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych jednak zaznacza, działania mają charakter prewencyjny. Lotnictwo na bieżąco monitoruje sytuację. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lublinie. W Lubinie zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znały. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Więcej nasz reporter Kamil Warzocha.
11: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie nie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do trzech osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina, Kamil Warzocha.
12: Dziękujemy.
10: Po raz 15 pobiegną w szczytnym celu. Ruszyły zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
13: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
10: Mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Zapisy potrwają do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsca. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii. Pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
14: SK2 News, Kraków.
9: Kasia Snokowska, 6 czerwca ma ruszyć przebudowa skrzyżowania przy Teatrze Bagatela, a zanim to się stanie, miasto i wykonawca zapraszają na spotkanie przedsiębiorców 25 maja w poniedziałek na 10 do krakowskiej kongregacji kupieckiej. Potrzebujemy 1000 studni z pompami, apeluje do radnych Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa i twierdzi, że miasto nie jest odpowiednio przygotowane na potencjalne przerwy w dostawie wody spowodowane na przykład brakiem prądu.
15: W Berlinie istnieje system studni z pompami, jest ich ponad 2000.
9: Mówi Jarosław Baca. Do tematu wrócimy.
0: Mam taką nadzieję, że zbliża się u was moment, kiedy jednymi kluczami zamkniecie firmę, a drugimi otworzycie dom. No i potem będziecie odpoczywać. No właśnie, a skąd się wzięły klucze? O tym opowiem wam w tej godzinie w naszym cyklu Skąd to się wzięło i zagram też kolejną dziesiątkę pełną najlepszych polskich hitów jeden po drugim. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, tak zaczynamy, a potem tegoroczny hymn męskiego grania. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Dobra, dobra. Piękna gra to może być, jak nie było na śniadanie czosnku albo innych tego typu dodatków. Kuki z piersi, całuj mnie. W Radiu SK2 był nas najlepsze polskie hity 20 po drugiej już na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam obiecałem, że dzisiaj opowiem, skąd się wzięły klucze. I bardzo proszę, te mają ponad 4000 lat i ich historia zaczyna się w starożytnym Egipcie oraz Mezopotamii. Pierwsze egzemplarze były drewniane i bardziej przypominały duże grzebienie niż dzisiejsze klucze. Działały dzięki prostemu mechanizmowi bolców, które trzeba było podnieść, żeby otworzyć drzwi. Prawdziwy przełom przyszedł w starożytnym Rzymie. Wtedy zaczęto robić klucze z metalu, mniejsze, wygodniejsze, trudniejsze do podrobienia. Rzymianie często nosili je na palcach jak pierścienie, traktując je jako symbol statusu, bo skoro masz klucz, to znaczy, że masz coś cennego, mówili. W średniowieczu klucze stały się małymi dziełami sztuki, były duże, ciężkie, bogato zdobione, a ich wygląd często podkreślał znaczenie właściciela, szczególnie w zamkach i pałacach. No i jest ciekawostka z Polski, bo do dzisiaj, wiadomo, u nas zachował się zwyczaj symbolicznego wręczania kluczy do miasta. Kiedyś oznaczało to realne przekazanie władzy i kontroli nad bramami miejskimi. Dziś to już jest gest tylko honorowy, na przykład podczas świąt miasta, czy też wizyt ważnych gości. Dzisiaj klasyczne klucze powoli zanikają, zastępują je karty, kody, systemy bezkluczykowe, ale ich idea się nie zmieniła od tysięcy lat. Chodzi o jedno: dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No i żebyście odpowiednio odnaleźli, tego wam życzę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Kuba i Kuba, stygniela to na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A jak się skutecznie ostudzić na Mazurach? To możecie zobaczyć na naszym Instagramie w relacjach z mazurskiej majówki z Mikołajek, jak to nasza ekipa wybrała się w szalony rejs po mazurskim jeziorze. Jedyną osobą z nierozwianą fryzurą i nierozwiszonym włosem był kto? Oczywiście Nosel. Na Mazurach, na mazurskiej majówce, Kinga Baryga, Kamil Nosel, nasi słuchacze, duet Kuba i Kuba, oni wszyscy tam są, co jeszcze dzisiaj robić będą, co mają w planie, jak to wszystko wygląda, jak w ogóle atmosfera. Sprawdzimy, połączymy się z nimi po godzinie 15, a wy wszystko możecie śledzić na bieżąco na naszym Instagramie chociażby i tam właśnie chociażby są filmiki, są relacje z tego rejsu. Za chwilę Ania Dąbrowska i Serce Niesługa w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z Tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
8: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy, 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
12: I po reklamie.

0: Patrycja Markowska i Drogi Kolego w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Po godzinie 15 będą kolejne i po 15 łączymy się z Mikołajkami, Kingą Barygą, Kamilem Noselem i naszymi słuchaczami i duetem Kuba i Kuba, którzy oczywiście na Mazurach w Mikołajkach mazurską majówkę 2026 odprawiają. Co tam się dzisiaj dzieje? Jak klimat, jak nastroje, jak pogoda? No to wszystko po 15 w specjalnym łączeniu, a przy okazji też sprawdzajcie relacje na naszych socialach, na Instagramie między innymi.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
5: Środowe popołudnie i zerkam na obwodnicę Krakowa. Płynnie ruch się odbywa na ringu, poza jednym małym fragmentem, czyli S7 przy Ujazdku w kierunku zjazdu na Nowe Rondo. Na A4 płynnie, a w samym Krakowie większy ruch na ulicy Konopnickiej, na Nowochódzkiej, na Alei 29 listopada, czyli na tych kluczowych arteriach. A na termometrach teraz 12 stopni, w nocy będą tylko 4. Zostańcie z nami, newsy za moment.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano 4 projekty regulujące ten rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek. Przyjęta została tylko jedna z 15 zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
7: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
6: W piątek w Sejmie głosowanie. Za przyjęciem projektu ma głosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta. A przypomnijmy, prezydent już 2 razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. Grozi jej 5 lat więzienia. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty. Ojciec dziecka zabrał je od matki i przywiózł do szpitala. Chłopiec miał pęknięte kości, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
8: W takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
6: Mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy. Ma dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do trójki dzieci. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton. Dziś zmagali się z językiem obcym. Większość wybrała angielski. Zdaniem szczecińskich uczniów łatwo było.
9: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
10: Łatwo było.
11: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
6: A wyniki testów 3 lipca.
3: SK2 News, Kraków.
5: Kasia Snakowska. Ruszyły zapisy na 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. To jedno z największych wydarzeń biegowych w Polsce. Tegoroczna edycja odbędzie się 11 października, a na starcie będzie mogło stanąć 18 tysięcy uczestników z Polski i z zagranicy. Gotowi na sportowe emocje w nowym wydaniu. W weekend na kortach Politechniki Krakowskiej odbędzie się jeden z największych turniejów w pickleballa. Małopolska Open 2026. To dyscyplina, która podbija świat, łącząc elementy tenisa, badmintona i tenisa stołowego, patronuje SK.
12: 2:15, niektórzy już hyc z pracy do domu, a my hyc na mazurską majówkę Radia SK2, która w Mikołajkach. Połączymy się z naszą ekipą i naszymi słuchaczami już za chwilę. Do tego czasu najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie Andrzej Zaucha, będzie Mateusz Ziółko, a na otwarcie Agnieszka Chylińska. Nie mogę cię zapomnieć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Czujemy się trochę wywołani do tablicy przez Roxy i Fausta, tym numerem na szeroką wodę, bo skoro Roxy o szerokiej wodzie tutaj muzycznie wspomina, no to my musimy koniecznie teraz na naszą mazurską majówkę do Mikołajek się przenieść.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: I tak dosłownie na tę szeroką wodę. Ja już widziałem na Instagramie, co się dzieje w czasie tego rejsu, który odbywa się po jednym z mazurskich jezior. Ja już widziałem, naprawdę. A teraz się z nimi połączmy i my to usłyszmy. Halo Kinga Baryga, halo Kamil Nosel. Halo?
2: Przyznam szczerze, ja w takich warunkach jeszcze nigdy nie nadawałem na żywo.
3: Ciesz się, że jesteś łysy, przynajmniej nic ci nie wchodzi w oczy.
2: A te klimaty to jest majówka mazurska z Radiem SK2 i zabraliśmy naszych słuchaczy na obiecany rejs. Tylko to jest rejs przyspieszony, bo fantastycznym wodnośladem. Ekipa, jak się bawicie?
4: Super!
2: Nie jest za wolno?
4: Szybko, bardzo szybko.
3: Ale ja widzę, że pan kapitan też się bardzo dobrze bawi i z każdym przyspieszeniem się uśmiecha dodatkowo.
2: Czyli za chwilę zabierzemy jeszcze kolejną ekipę i będą emocje, będą doznania. A wieczorem no to już będzie sama ekstraklasa, czyli koncert Kuby i Kuby. Będziemy wam też opowiadali o tym. A jednocześnie zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy wam, jak bawimy się na majówce razem z Radiem SK2.
3: No Selku, zapomniałeś dodać, że będzie też ognisko, więc jak na prawdziwej mazurskiej majówce.
2: Trzymaj się, Kinga! Dobra, muszę trzymać Kinga, więc pozdrawiamy!
3: Mam nadzieję, że do usłyszenia!
0: Pozdrawiamy. Jak chcecie zobaczyć te potargane włosy, koniecznie zaglądajcie na naszego Instagrama. Na pewno się jeszcze dzisiaj z naszą ekipą, z naszymi majówkowiczami połączymy po godzinie 17. I pamiętajcie, że u nich ten koncert duetu Kuba i Kuba to dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na skagę i niestrawność.
0: A u nas teraz Urszula z małą muzyczną dawką na sen. Później Dawid Podsiadło i Tazosy, już 19 po trzeciej, to jest SK2.

0: Ja nie wiem, co za romantyzm ludzie widzą w tych plażach różnych. A ty lubisz tak plaże, czy nie bardzo?
1: No, ja tak średnio, ja to ja za górami.
0: Ja też, dokładnie, góry to jest to. Na tej plaży to wszystko, ten piasek wszędzie człowiekowi wchodzi, to jaki to romantyzm w ogóle? Nie wiem. Ale może ten ktoś miał fajnie na jednej z dzikich plaż. To Rotary za nami, a 15.30 już na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Co najmniej 3 osoby nie żyją, jest też 6 rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu rówieńskiego na zachodzie Ukrainy. Drony trafiły w budynek mieszkalny oraz infrastrukturę cywilną. Uderzenia odnotowano również w Tarnopolu, Łucku, na zachodzie i obwodzie czerkaskim w centrum kraju. Ukraińskie siły powietrzne informują również o dronach skierowanych w stronę Lwowa. Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny. Zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę uczestniczył w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł też operację kręgosłupa. Sportowiec jest nadal utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan się stabilizuje. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rusza nowoczesny system monitorowania pogody. Na 5 stacjach ratowniczych zamontowano urządzenia, które mierzą m.in. temperaturę, siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie. Działają m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. Kolejne urządzenia pojawią się nad jeziorem Śniardwy.

0: O, to jest świetny hit, który możecie włączyć swojemu szefowi. Jak pozostaje głuchy i oporny na wasze prośby, nie wiem, o podwyżkę, jakieś inne tam sprawy, to śmiało. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Ten numer wam zagrałem w Radiu SK2, bo u nas te najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16, a słyszeliście o takim człowieku, który stworzył skrypt automatycznie oddzwaniający na spamowe telefony i wciągający rozmówców w długą dyskusję. Program marnuje czas oszustów i telemarketerów, odpowiada na wszystkie ich pytania, podtrzymuje sztucznie rozmowę z nimi, a na końcu jeszcze odtwarza słynny utwór Never Gonna Give You Up Ricka Astleya, wykonując klasyczny internetowy żart zwany Rickrollem. Cały proces powtarza się w kółko, aż do momentu zablokowania numeru. O, może byśmy coś takiego my wymyślili. Jaki na przykład takim natrętnym telemarketerom i wszystkim automatom polski utwór moglibyśmy w kółko, tak do znudzenia, włączać, żeby w końcu się poddawali, blokowali nasze numery i już do nas nie dzwonili, bo taką blokadę to my lubimy, prawda? Jaki? Co byście zaproponowali? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Głosówki wysyłajcie na Messengerze, naszym eskowo dwójkowym, ewentualnie SMS-em po 726-826-826.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: I po reklamie.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski, Flora, tak nazywa się ten numer. Za chwilę będzie 16, tak, po 16 będzie Jarząbek. Tak, będzie z kolejną prawdą. Ale to nie znaczy, że zabraknie kolejnych najlepszych polskich hitów, bo te przygotowałem, mam i będę grał. I będzie Oskar Cyms, będzie Marek Grechuta i będzie Daria Zawiałow.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
9: Duży ruch na A4, ale odbywa się płynnie. Gorzej w samym Krakowie korkuje się ulica Księcia Józefa i most Zwierzyniecki. Na Rejmonta i Czarnowiejskiej ogonek do świateł z Aleją Mickiewicza. Przy nowym kleparzu beton tam z każdej strony trzeba odstać swoje. Na Ditla w kierunku mostu Grunwaldzkiego stoimy aż za Stradą. Korkuje się też przy Koronie, na Stella Sawickiego do zbiegu z Aleją Andersa i na Herberta do Podmokłej. 12 stopni teraz w Krakowie, w nocy 4.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, po polskiej stronie bezpiecznie?
10: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
0: Michał Skolimowski, dziękuję. Dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą.
11: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej. A więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle,
0: zaznaczał sędzia Grzegorz Zarzycki. Z kolei adwokat oskarżonego zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Tomasz U. będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Już wcześniej był karany za znęcanie się nad matką. Sami napisali scenariusz, stworzyli plan filmowy i nakręcili swoimi smartfonami film o hejcie. Tak z mową nienawiści walczy młodzież z Kluk koło Bełchatowa.
12: Robimy taki dojrzały film, no bo w szkołach, w takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu.
0: Zaznacza Kinga, jedna z bohaterek filmu. Prace toczyły się pod czujnym okiem twórcy Marcina Rombeja.
13: Chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia.
0: Obecnie trwają prace nad montażem. Premiera filmu w najbliższych dniach.
1: SK2 News, Kraków.
9: Kasia Snakowska, przeprosiny i wpłata 3000 zł na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet. To dzisiejszy wyrok sądu w trybie referendalnym, czyli przyspieszonym. Chodzi o opublikowanie przez radnego Szczęsnego Filipiaka z KO nagrania, w którym miały paść oskarżenia w stosunku do organizatorów referendum o przemoc wobec kobiet.
14: Orzeczenie jest trochę niesprawiedliwe. Zastanowię się nad apelacją.
9: Zapowiada Filipiak. A Kraków Airport z umową na rozbudowę terminala pasażerskiego. Obiekt ma być gotowy w 2029 roku. Zwiększy on przepustowość portu do około 16 milionów pasażerów rocznie.
15: 2,5 minuty po godzinie 16. Ja Żąbek o skarbach będzie mówił za chwilę, a ja będę grał Darię Zawiałow, Marka Grechucę, Oskara Cymsa. Pojawi się też w tej godzinie na pewno Trzeci Wymiar, będzie Bryska i będzie Warius Manx. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: to już ma zaproponowane w tym sezonie eventowo-koncertowym jakieś spotkanie koncertowe właśnie z Oskarem Cymsem. Kto już wie, że na pewno się z Oskarem spotka? Ręka do góry. O, nie dość, że ręka do góry, to i uśmiechy widzę i bardzo dobrze. Zabierz mnie, ta piękna balada za nami to jest SK2. To bardzo proszę teraz ten, który też uśmiechy wywołuje. Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeli państwo o ukrytych skarbach? Zazwyczaj kojarzą się z piratami albo starymi strychami. Tymczasem okazuje się, że jeden z największych skarbów w Polsce znajduje się w ZUS-ie. I to nie jest wcale żart. Na subkontach zmarłych ubezpieczonych leży bagatela 650 milionów złotych. Te pieniądze czekają na spadkobierców, ale ZUS, mówiąc dyplomatycznie, nie pali się do wysyłania zaproszeń po ich odbiór. Dlaczego? Bo nie musi. Prawo nie nakazuje urzędnikom pukania do naszych drzwi z walizką gotówki, więc milczą, licząc na to, że biurokracja zrobi swoje. Kto może być poszukiwaczem skarbu? No, przede wszystkim osoby, których bliscy urodzili się po 68 roku lub należeli do OFE. Jeżeli ktoś z państwa rodziny odszedł, warto sprawdzić, czy nie zostawił po sobie czegoś więcej niż tylko wspomnienia. Jak to zrobić? Sposób jest jeden, choć mało nowoczesny. Trzeba po prostu złożyć wniosek i zapytać. Nie ma internetowej wyszukiwarki, czy należą nam się pieniądze. Jest tylko okienko w urzędzie i do 3 miesięcy czekania na odpowiedź. Pamiętajmy, to nie jest żaden prezent czy zasiłek, to są realne pieniądze wypracowane przez państwa bliskich, które teraz, zamiast zasilać państwowy budżet, mogą podreperować domowy budżet. No, podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak te odzyskane z ZUS-u

0: mówią jakoś tak wyjątkowo dobrze.
1: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
2: Ale pamiętajcie, tak jak mówił Jarządek, tutaj trzeba tak tradycyjnie do okienka. ChatGPT zapytany o to, gdzie są wasze pieniądze za las. Nic wam nie powie. Więc śmiało do okienka w ZUS-ie trzeba stanąć i zapukać i zapytać. A teraz już przypomnę niektórym z was wakacje sprzed 23 lat, 2003 rok. Wtedy trzeci wymiar i dla mnie masz styla. To był hit. Tak to wtedy się cieszył biegnymi wakacjami ręka do góry. Znowu ręka do góry. Co ja mam z tymi rękami?

0: Vita Bambino, Zalia, Decyzje w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, kupcie sobie popcorn na sobotni wieczór, bo co się szykuje? Finał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej. To już w sobotę, 16 maja. Mamy komu kibicować, mamy za kogo trzymać kciuki. Tymczasem środa, 13 maja, 16.30 na zegarach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2 oczywiście. Jakub Konieczkowicz.
1: Ogień w Pietrzychowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa, na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych, nie było też konieczności ewakuacji. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami. Projekt m.in. wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta. Będzie mógł wydawać tymczasowe nakazy zaprzestania działań zagrażających zdrowiu lub życiu, a za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe. 900 metrów przewyższeń i 23 kilometry do pokonania. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się też Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie łącznie kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju. Start półmaratonu w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja.

0: Tomana Michele Mirage. Oj, właśnie, to jest takie tempo, w którym powinniście to wszystko ogarnąć, co macie do ogarnięcia po pracy, żeby jak najszybciej mieć wolne popołudnie. Żeby, nie wiem, trawę skosić. No, chyba trochę tutaj przesadziłem. Zostawmy to na weekend, ale jakieś inne małe przyjemności po robocie, w domu, no to się należy. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Wiktor Waligura i Dry School i 4 pory roku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
14: I po reklamie.

0: Tomy Słowicki, sprzedawcy marzeń w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Już środa, 13 maja, czyli do weekendu z górki, więc już można aktywności albo wielkie lenistwo na weekend zdecydowanie planować. Ja mam nadzieję, że pomogą w tym kolejne najlepsze polskie hity, które po godzinie 17 zagra wam w SK2 już Kamil Kowalski.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Leap Motor Golemo w Krakowie.
12: Chwilami mocniej dziś powiewa, 12 stopni teraz i chociaż chmurzy się dość mocno w Krakowie, to w prognozach na dzisiejszy wieczór i noc nie ma opadów deszczu. Te mają wrócić jutro, ale będzie im towarzyszyła już nieco wyższa temperatura, bo do 17 stopni. Dziś w nocy zimno tylko 4. I wspomnę jeszcze o zamkniętym odcinku ulicy Chodura od Głogowskiej do Łagiewnickiej. Tam ruszyła dziś przebudowa, objazd przez Tischnera i Bonarkę.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary znali się. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
13: Czyli jeden strzał pani słyszała, tak?
14: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało? Czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje? Ja tu byłam, bo patrzę, samochody stoją tutaj.
15: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi. I taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
0: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Prezydent USA wylądował w Pekinie. Ostatni raz był tam w 2017 roku. Trump ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Relacje Waszyngtonu z Pekinem są dosyć napięte. Przywódcy będą rozmawiać o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do piątku. Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści są już po obowiązkowym 3-dniowym egzaminie.
16: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło.
17: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem.
18: Matematyka i polski no ciężkie były, no. Angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
19: Najgorzej jednak ta matematyka.
20: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
0: To ocena ósmoklasistów z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane 3 lipca. To wtedy zostaną ogłoszone wyniki.
21: SK2 News, Kraków.
22: Kasia Snakowska. Nie ma zgody na zabudowę rodzinnych ogródków działkowych, deklaruje miasto po dzisiejszym proteście działkowców. Status prawny części tych terenów jest nieuregulowany, a to może otwierać furtkę inwestorom.
23: Tam nie będzie żadnej możliwości zabudowy. To jest świętość dla krakowian.
22: Mówił do protestujących prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Według magistratu problematyczne jest 9% terenów, gdzie znajdują się krakowskie rody. Muzyczne flashmoby na placach zabaw, czyli akcja Bach w piach od 7 czerwca. To projekt ogólnopolski. Pierwsze eventy w Krakowie i Niepołomicach.
24: Już jedną nogą, tak szybciutko skaczecie, jak rytm właśnie tego podkładu. Skaczecie po stronie weekendu, a drugą jeszcze wiem, szukamy razem motywacji. Tak czy siak jest środa, czyli jest kochani z górki. I zajrzymy na Mazurki. Za chwilę tam bawi się w Mikołajkach nasza ekipa Eski 2. 17. Ciekawe, czy już odpłynęli.
25: Najlepsze polskie hity.
26: Polskie hity.
25: SK2.
24: Na Instagramie SK2 widziałem, że pływali dzisiaj łódeczką. Można sprawdzić. A teraz to, co dobre i najlepsze polskie hiciory. Za chwilę Złoto Narodowe, Węgiel, Roxana. Zaczyna King Kowalski, witajcie.
27: Mówiono

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Panowie z Lady Punk stawiają Wesce 2. Zamki na piasku, zamki przede wszystkim, nie zamki, ale stejki na grillu. Kładła załoga Eski 2, która bawiła się z wami na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Kochani, mamy połączenie z naszymi Kinga Baryga, Kamil Nosel i cała ferajna. Halo Mikołajki, wiem, że dzisiaj pływaliście. Grill był, co tam jeszcze przed wami?
2: Przed nami wielki finał, czyli oni, czyli zaśpiewają, czyli będzie dużo polskiej muzyki, ale zanim finał, to przypomnijmy, że jesteśmy na mazurskiej majówce z Radiem SK2 i było już fantastycznie, bo grillowaliśmy, bo wzięliśmy słuchaczy.
3: Na przepłynięcie się łódką było trochę szybko, trochę wolniej, ale czeka nas taki punkt kulminacyjny
2: Poczekaj, pompujmy to jeszcze. Powiedzmy, że był jeszcze relaks.
3: A no dobrze, był relaks, był basen, mogło być spa, dla każdego coś dobrego, ale teraz jest punkt, na który wszyscy czekamy na najbardziej.
2: Wielki finał! Ja mam to powiedzieć, czy ty?
3: Ty. Albo
2: ognisko!
3: Ja. A nie, nie o to chodziło! Uwaga! Kuba i...
2: I Kuba! Panowie, dobrze, że jesteście razem z nami. Nie uciekliście po tym wszystkim, co przed chwilą wymieniliśmy. Więc powiedzcie wszystkim naszym słuchaczom, co dzisiaj będzie grane i co będzie śpiewane.
4: Ja myślę, że na pewno nas poniesie i zaczniemy śpiewać szanty zdecydowanie. Mamy taki piękny, no niestety nie morski klimat, ale jeziorny. No i co? Kilka naszych piosenek. No i chcemy tak wszystkim tutaj wam zaprezentować ten nasz najnowszy numer, Stygnie Lato.
2: Jak wam się podobała nasza mazurska majówka?
5: No my się byliśmy super, w ogóle przepyszne jedzenie, przepyszne towarzystwo, piękny rejs motorówką, no czego chcieć więcej?
2: No to zapinamy pasy i czekamy na koncert Kuby i Kuby będzie wyśmienicie.
3: Obserwujcie nas koniecznie na Instagramie Radia SK2, bo tam wszystko będzie można zobaczyć na bieżąco.
2: I ognisko też będzie.
3: Też, i Kuba i Kuba.
4: Muzyczka, muzyczka będzie.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Ognisko, muzyczka, gitara. Coś czuję, że ta noc tam u nich nie będzie przespana.

0: ST2, Metzner i Gotham, miasto również Batmana. Kojarzycie? Pamiętacie? Batmobil, ten czarny samochód ze skrzydełkami w pionie, pojazd Batmana. Nowy premier Węgier rezygnuje z takiej właśnie kuloodpornej limuzyny. Peter Madżar powiedział, że, czytam, nie będzie jeździł kuloodporną limuzyną za 750 tysięcy euro, a zamierza poruszać się swoją sprawdzoną Skodą. SK2. Premier Węgier rezygnuje z wygód, no ale Skoda.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
10: I po reklamie.

0: Tak, to jest właśnie ten moment, że można panowie spojrzeć w lustro albo w lusterko w aucie i poprawić jej koszulę, tak żeby wyglądała jak do zdjęcia w dowodzie. Razem z Kają podnosimy w ST2 poziomy testosteronu. A ile testosteronu mieli w sobie mundurowi, co znaleźli 200 kg narkotyków? Tak było, w Jeżykach. O tym już za chwilę w newsach ST2 o 18.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa Fraga Out.
1: I po reklamie.
9: Jest 18. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec Patryk Budniak jutro ma być wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik Startu Gniezno wciąż przebywa na Ojomie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeszedł kolejną operację.
10: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
9: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy. Ponad 200 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 3,5 milionów złotych znaleźli funkcjonariusze CBŚP w dwóch laboratoriach, w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały 3 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Pokonała Jessica Pegulę 6-1 i 6-2. W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną.
0: Iga pędzi w Rzymie jak rakieta. Teraz nasi piłkarze również o 18:00 zaczynają pierwszy mecz z Austrią. Stawka, przepustka do Mistrzostw Świata, będziemy śledzić. A ciebie, Kuba, zapytam, czy ty lubisz tańczyć?
11: No tak średnio bym powiedział.
0: Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie, pytam, bo wiesz, może masz talent jeszcze taki nieodkryty i ruszasz się, wiesz, jak John Travolta w Dirty Dancing.
11: Nie? Raczej nie.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
0: Latino teraz będzie. Czacze, znasz? Czacze, czacze, raz, dwa, trzy, czacze, raz, dwa, trzy.
11: Nóżką po tupie.
0: Czacza, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy, czacza, nie, nie. Bardzo dobrze, powiem ci, normalnie. Kuba, król parkietu. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami jest twoja.

dobrze wprawia. Pulsujący rytm. Victoria Kida, Oscar Sims, Westedwa. Oscar Sims zaczął sezon koncertowy w piątek. Czeka na Was na Jublinaliach, czyli Dni Kultury Studenckiej. SK2. Czas juwenalium, no. Nawet jeżeli ktoś nie studiował, to i tak na taką imprezę pewnie nieraz miał okazję zajrzeć. Indeksy w bok, zabawa do późnej nocy, święto studentów, które zawsze kończy się tak o drugiej w nocy, kebabikiem, a do tego czasu Bohema ostro bawi się i Wilki Westy 2.

Beata Kozidrak, WST2 i taka Warszawa. A propos Warszawy, stołeczne zoo poinformowało, że 2-letnia żyrafa Pietruszka opuszcza zoologiczny ogród w Warszawie i udaje się do Słowenii. Tam już na nią na miejscu czeka nowy partner i pojedzie do niego specjalnym żyrafobusem. No proszę bardzo. Jak księżniczka karocą, tylko trochę wyższą i z większym spalaniem. SK2. Ale to tylko pokazuje, że już nie musi długo czekać i koniec związku na odległość. Jest.

0: ataki suną jeden za drugim. Szybkie wejścia skrzydłem lewym, prawym, bomby z drugiej linii. Gra o Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną wchodzi właśnie w decydującą fazę. Polska, walczymy w tym momencie z Austrią. Za chwilę koniec pierwszej połowy i mamy prawdziwy roller coaster na boisku. Aktualnie tak, koniec, jeszcze nie koniec, ale mamy 15 do 13 dla naszych.
1: SK2.
0: I o to chodzi, nasi kochani, malinowi króle. Już za chwilę tacy od Urszuli.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
1: I po reklamie.

0: Sylwestr 2D Su i Życie Cudem Jest. Wydajecie również informację, że między Siedlcami a Łukowem 63 Krajowa chwilowe utrudnienia, była kolizja. Między Lęborkiem, także Słupskiem macie wahadełko, no i A2 Warszawa Łódź między węzłami Łowicz. Duże utrudnienia, tutaj lepiej zdjąć nogę z gazu. Pamiętajcie, lepiej dojechać 10 minut później, a za niecałe 2 minuty 19. Potem dalej gramy. To co najlepsze, polskie sztosy w ST2.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Szykujcie smycze i wygodne buty. Już w sobotę, 23 maja, bulwary wiślane opanują merdające ogony. O godzinie 10 spod mostu Dębnickiego ruszy kolejna edycja Marszu Azylanta. Będzie wspólne przejście pod pomnik psa Joka, by promować adopcję i miłość do zwierząt. Na miejscu czekają wybory psiej pary królewskiej, darmowe chipowanie i porady behawiorystów. Nieważne, czy masz rasowego czempiona, czy kochanego kundelka pod patronatem KTOZ, zapowiada się wspólne świętowanie.
2: Będzie padać i to nieźle w Szczecinie i to w nocy tylko, a nad resztą kraju tak około 6 stopni na plusie albo mniej. Jutro tak od 12 do 17 i wiatr, i słońce, przejściowy deszcz i chmury, czyli gdzie ta wiosna? Ukochana jesieni, ja wiem, że z tobą jest jak w raju, ale lepiej przyjdź kiedy trzeba, a nie kurczę w maju.
0: Najlepsze polskie hity. SK2.
2: Taki dostałem wierszyk od słuchacza. A w SK2 tylko mamy najlepszych słuchaczy i najlepsze polskie hiciory. Phil Lamberyna. Dzień dobry, gotowi na wszystko?
3: Każ w sobie

0: w SC2 w symetryczno-lirycznych nastrojach panowie profesorzy, nauczyciele z zespołu MA, a słuchajcie, co chcą zrobić uczniowie z zespołu bydgoskiej szkoły samochodówki. Dostali od muzeum ponad 80-letnią armatę z czasów II wojny światowej. Cel? Wyremontować. I na remont dali sobie, ale tylko miesiąc.
1: SK2.
0: Po prostu rok szkolny. Chcą zakończyć z hukiem. Natkany kiel w SC2. Error?

0: Dziewczyny z zespołu LOR, które poznały się w sumie w krakowskiej szkole i wylądowały w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Tak nazywa się ten numer. Wszystko jedno, wszystko źle, ale im nie jest to wszystko jedno, liczą na wasze głosy. Gorąca polska dwudziestka SK2.pl. To wy decydujecie, co w piątek rządzi na liście polskich hitów w SK2.
1: SK2.
0: A patrzę jeszcze, kto rządzi w Austrii, bo trwa mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polska-Austria, druga połowa, zostało jeszcze 7 minut, wygrywamy 23-22. Jest dobrze.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Elektroniczna Zofia Alaja w SC2 z nowością. Kupiłam bilet. Jak nauczyć dziecko oszczędzania? O, jeszcze coś takiego. W propozycjach nowoczesne aplikacje i konta bankowe. Ale i tak nic nie zastąpi tradycyjnej skarbonki, o której wiedzą rodzice. A jak są w niej pieniądze z komunii, to uwierzcie, rodzice się nimi zaopiekują. To macie pewne jak w banku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie. A warto?
15: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super. No to jak dołączyć?
15: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: I po reklamie. Najlepsze.

0: 22 najlepsze polskie hity i najlepsze też informacje. Udało się Polakom wyrwać pierwszy mecz Austriakom. Ten eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłkę ręczną. 26-25 pokonaliśmy Austriaków. Rewanż dopiero w niedzielę. Sporo czasu, do tego czasu regeneracja przy najlepszych polskich hiciorach. Po 20. ONA, Grzegorz Chyży czy Roxy z Faustem. Tylko w SC2.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsi. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Krystian Lis. Już w ten piątek Kraków nie kładzie się spać. Przed nami Noc Muzeów. Dziesiątki instytucji otworzą swoje podwoje aż do późnej nocy. W Ogrodzie Doświadczeń czekają na Was warsztaty kosmiczne, a w Muzeum Fotografii sesje w profesjonalnym studiu portretowym. W Krikotece będziecie mogli dosłownie pobrudzić się sztuką, biorąc udział w tworzeniu obrazów w specjalnych kombinezonach. Dla fanów egzotyki Muzeum Manga przygotowało ceremonię parzenia herbaty i grę terenową Ucieczka z Muzeum.
2: Dzień hummusu dzisiaj mamy w kalendarzu, 13 maja, czyli święto wszystkich tych, którzy wiedzą, że rośliny też potrafią zrobić imprezę na talerzu. Ta cieciorka, ciecierzyca, niezła pasta, u nas hity, które smakują najlepiej, bez względu na dietę. Wegańsko, leciutko, z klasą i widzę nawet w tej godzinie z nowością w karcie.

0: Sylwia Grzeszczak, Wesce 2. Pożyczony. Lepiej jej nie pożyczać, bo jeszcze zabaluje i nie wiadomo, gdzie wyląduje. Czytam, że będzie drożej na Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Teraz 340 zł za nockę, a trzeba będzie już zapłacić 450. Tyle kasy za jedną noc i to bez minibarku.
1: SK2.
0: Taniej wyjdzie zamówić taksówkę, jeszcze na kebaba na mieście starczy.

0: uspokajająca jak zielona herbatka orientalna. Kasia Sienkiewicz i jej nowość Były momenty w SC2. To jeszcze zza oceanu, nagłówek z prasy, Trump luźniutko, Donald Trump, prezydent Ameryki, luźniutko przyznał w wywiadzie, że nie interesuje się w ogóle sytuacją finansową Amerykanów. Ma to po prostu w nosie, ile mają pieniędzy w portfelu i ile zarabiają. A jemu na wszystko starcza. Amerykanów to w ogóle nie dziwi.
1: Może być prezydent, no, czasem i gangsterem, ale musi być kimś.
2: SK2. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
2: I po reklamie.

0: synowie bracia. Jeremi i Artur Sikorscy zrobili klimat, więc dobra, niech będzie trochę prywaty, kochani. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Moja żona Iza ma urodziny. Nie będziemy liczyć lat, bo po co? Kolejna osiemnastka. Ale idealnie się zgrało, bo ten numer, który teraz właśnie słyszymy, ją się kończy, nosi tytuł Młodość. I tego ci życzę, żeby ta młodzieńcza radość, ten uśmiech nigdy się nie kończy. Kocham cię.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z waszymi śmieciami? W weekend 23 i 24 maja krakowska ekospalarnia świętuje swoje dziesięciolecie i otwiera drzwi. Zobaczycie gigantyczny bunkier na odpady i serce zakładu, czyli główną dyspozytornię. Na miejscu czekają warsztaty ekoświec, a nawet degustacja miodu z przyzakładowej pasieki. Pamiętajcie o rezerwacji miejsc online i skorzystajcie z darmowego autobusu, który dowiezie was pod samą bramę prosto z placu centralnego.
1: Magazyn lokalny.
4: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawinę. Piana party, zumba czy maraton fitness to jedne z wielu atrakcji, które będą czekać na wszystkich w Skawinie z okazji Dnia Dziecka. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dorośli, jak i dzieci, podkreśla Karolina Kozanecka z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
5: To jest już taka tradycja, że Dzień Dziecka jest w naszej gminie obchodzony bardzo, że tak powiem, bez limitu wieku. To jest takie święto, z którego się nie wyrasta i choć kalendarz mówi, że to właśnie 1 czerwca należy do najmłodszych, to my absolutnie podkreślamy, że w rzeczywistości jest to święto każdego z nas. Dzień Dziecka przypomina nam, że przecież wiek to tylko liczba, a prawdziwa radość tkwi w każdym i czasami się ukrywa w naszych zachowaniach, czasami się tak kamufluje ze względu na nasz wiek, ale tak naprawdę ta spontaniczność i to wewnętrzne dziecko jest w każdym i właśnie 1 czerwca, a w tym roku dokładnie 30 i 31 maja, bo właśnie w ten weekend w gminie Skawina będziemy świętować to wyjątkowe święto, święto każdego, poczujemy, że to jest święto każdego z nas.
6: W jaki sposób się to wydarzy?
5: W jaki sposób? Zapraszamy wszystkich, tak jak wspomniałam, bez względu na wiek, zapraszamy całe rodziny, zapraszamy młodych, starszych i tych najmłodszych zupełnie na stadion miejski w Skawinie. Tak, zmieniamy miejsce, mamy nową lokalizację. Dlaczego? Dlatego, że testujemy też bardzo nowoczesny obiekt, który przeszedł ogromną zmianę, rewitalizację i tak naprawdę zobaczymy, chcemy też, żeby mieszkańcy poznali go bliżej, ci, którzy nie mieli okazji, czy ci, którzy może na co dzień po prostu nie uprawiają tak aktywnie sportu, żeby przychodzić na ten obiekt, czyli na stadion miejski, nie ćwiczą piłki nożnej, czy też nie biegają na bieżni, a będą mieli okazję się po prostu pobawić. Na stadionie miejskim przez 2 dni będziemy świętować. Zabawa dla każdego, dla małych, dużych. Będą oczywiście moc atrakcji dmuchanych urządzeń dla dzieciaków, też dla młodzieży. Będą takie bardziej skomplikowane, może tak powiem, może bardziej wymagające, więc zachęcam wszystkich naprawdę bez względu na wiek. Zupełnie nieodpłatnie będzie można pobawić się, no ale oczywiście też mnóstwo stoisk animacyjnych i zajęć. To taka propozycja nie tylko dla dzieci, ale też dla mam i dla dorosłych.
6: No i przestrzeń stadionu też wymaga, żeby tego wszystkiego było dużo. Najwięcej przestrzeni to zawsze trochę wygodniej dla wszystkich, i dla dorosłych, i dla dzieci.
5: No dokładnie, dlatego też wybraliśmy to miejsce ze względu na bezpieczeństwo. Jest to teren przystosowany również dla osób ze specjalnymi potrzebami. Są wjazdy szerokie, są oczywiście ubikacje dla osób z niepełnosprawnością. Więc nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale pod kątem, tak jak dobrze zwróciłeś uwagę, rozmiarów. I w tych rozmiarach możemy dużo więcej zaproponować. Te wszystkie strefy zabaw, animacji będą miały przynajmniej kilkanaście stoisk. Będą z nami partnerzy, jak choćby Miejska Biblioteka Publiczna, która zaproponuje nam takie stoiska edukacyjno-animacyjne, w których będzie na pewno się działo. A oprócz tego rodzinny challenge, na przykład z nagrodami, coś sportowego, wyzwanie właśnie sportowe, otwarty trening Yoga Blast. To trening, który pokaże wszystkim mamom, ale oczywiście zapraszamy i mężczyzn, i tatusiów, i nastolatków, nastolatki do tego, żeby wziąć udział i przez godzinkę potańczyć z nami w najpiękniejszych rytmach inspirowanych tańcem towarzyskim, ale w odmianie oczywiście fitness. Troszkę się zmęczymy, troszkę się poruszamy, oczywiście ożywimy nasze endorfiny i na pewno będziemy szczęśliwi. Dla najmłodszych szykujemy bajkową dyskotekę dla dzieci. Dyskotekę z najpiękniejszymi hitami, oczywiście muzyki filmowej. Będzie dużo animacji, dużo ruchowych takich przedsięwzięć typu właśnie małe ćwiczenia, w których instruktorka pokaże, co trzeba zrobić, żeby nadążyć. Ta bajkowa dyskoteka również, zapraszamy oczywiście mamy, żeby też potańczyły ze swoimi pociechami. Co jeszcze? Maraton, na przykład Zumba Kids and Junior. Maraton, który porwie nas wszystkich, oczywiście wielopokoleniowym, tylko w nazwie mamy Kids and Junior. Zachęcam wszystkich, również mamusia, do dołączenia. Przez godzinkę potańczymy. Wszyscy chyba już poznali tą zumbę i ta zumba po prostu skrada serce i nie zatrzymuje w miejscu, więc mam nadzieję, że stadion będzie tańczył, będzie w tym dniu naprawdę w tanecznej odsłonie. Na zakończenie całego dnia 30 akurat maja, czyli w sobotę, Piana party, czyli dwa wyrzuty ogromnej ilości kolorowej piany, która po prostu pochłonie nasze dzieciaki, której będzie można się zanurzyć, potańczyć oczywiście, bo to w rytmach muzyki. I ta piana party mokrzy, myślę, ale szczęśliwi, będziemy mogli spokojnie wrócić do domu po to, żeby na drugi dzień przyjść z powrotem i skorzystać ze wszystkich atrakcji na Stadionie Miejskim, bo przecież Małopolska bawi się razem. Pod takim hasłem ten dzień spędzimy. Dzień Dziecka zapraszamy serdecznie.
6: Doświadczenie uczy, które rzeczy są takie, które dzieci przyciągają, a takie, no, a które raczej nie zwracają uwagi. To, co macie Państwo przygotowane na Dzień Dziecka 2026, to rozumiem, że też jest wynik właśnie tych obserwacji, przeżycia, jak ten Dzień Dziecka wyglądał, też zmiana przestrzeni pewnie miała na to wpływ, że ten odbiór będzie troszeczkę inny.
5: Myślę, że na pewno sprostamy oczekiwaniom, bo oczywiście te kolejki do malowania twarzy, do tatuaży, do skręconych balonów, po watę cukrową czy lody, to wszystko wymaga cierpliwości, ale dzieci są szczere i naprawdę potrafią też tyle samo, ile pokazać nam, tyle samo dać. Mówię o tej oczywiście energii, pozytywnej energii, ich uśmiechy, ich zadowolenie, ich radość. To jest taka siła napędowa i przecież po to wszyscy to robimy, żeby w tym dniu uszczęśliwić wszystkich bez względu na okoliczności, na codzienność, na wszystkie problemy, bo dzieciaki też mają przecież problemy. Sprawić, by ten dzień był naprawdę szczęśliwy. Ja myślę, że to idealny moment, żeby dorośli mogli na chwilę zwolnić i trochę porzucić powagę i przypomnieć sobie, jak to jest cieszyć się z małych rzeczy, czyli z na przykład poruszania się, z wzięcia udziału w rodzinnym challenge'u, czy po prostu spróbowania smaku ulubionych lodów, czy beztroskiego uśmiechu, a dzieciaki skorzystały na maksa ze wszystkich atrakcji, bo przecież to dzień, w którym warto celebrować i ciekawość świata, otwartość, no i oczywiście cieszyć się absolutnie szczerze, niezależnie od tego, ile się ma lat, czy 5, czy 25, czy 75. Tak naprawdę zapraszamy wszystkich. Pozwólcie sobie na to, na odrobinę właśnie takiej dziecięcej magii. Dopóki potrafimy się śmiać, dopóki potrafimy się bawić, dopóki drzemie w nas ta najczystsza dziecięca energia, która nadaje życiu koloryt. Zapraszamy Was. Bądźcie z nami.
6: Dzień Dziecka w Skawinie nieco wcześniej, bo 30 i 31 maja na Stadionie Miejskim przy ulicy Mickiewicza. To nie tylko obrona fizyczna, podkreśla Tomasz Morawa, instruktor i strażnik miejski ze Skawinem. Kobiety spod krakowskiego miasta i gminy mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach z samoobrony. Uczą się chwytów, ale również i przede wszystkim perswazji słownej. O genezie powstania kursu mówi Tomasz Morawa.
7: Narastało mi to w głowie przez lata. W pewnym momencie poprosiłem komendanta, czy moglibyśmy takie coś wdrożyć w Skawinie, spróbować. Komendant troszeczkę mój wtedy podchodził do tego sceptycznie. Powiedział mi po tym pierwszym kursie, że jest zaskoczony bardzo pozytywnie i będzie mnie wspierał z tym i tak jest do tej pory. Kolejny komendant, który prowadzi nas, bardzo wspiera i bardzo chce, żebyśmy to robili, bo kobiety poczuły, że to ma sens, że czegoś się nauczą, a na pewno rozwijają w sobie pewność siebie. Nauczą się reagować na stres i nauczą się mówić nie swoim prześladowcy. A to jest bardzo ważne.
6: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Skawinie, mam wrażenie, że przez lata to się bardzo zmieniło na plus, bo to już chyba nie są te czasy, gdzie możemy chociażby obserwować grupy związane z klubami sportowymi czy piłkarskimi, które gdzieś tutaj miały swoje porachunki. Wiadomo, że nigdy nie jest idealnie i że zawsze coś się może wydarzyć, natomiast w kontekście tego, że już po tych kilku latach można powiedzieć, że no już to zagrożenie jest o wiele mniejsze, to czy faktycznie jest sens kobiety uczyć tej samoobrony?
7: Niestety jest. Te kluby, walki między nimi przeszły już troszeczkę na bok. Natomiast ludzie są coraz bardziej sfrustrowani, wykazują bardzo dużą agresję do siebie. I z tego, co rozmawiam z tymi paniami właśnie na kursie, to one się nie boją już tych pseudokibiców, którzy nie biegali kiedyś po Skawinie, ale boją się zachowań wybuchu agresji z niewiadomego pochodzenia. Dlatego one są zawsze przygotowane, albo inaczej, czuć się pewnie w każdej sytuacji. Boją się właśnie wybuchu agresji, nawet domowników, już nie mówiąc o agresji na ulicy, młodzieży, która coraz bardziej zaczyna być agresywna i nieprzewidywalna w swoim zachowaniu.
6: Na czym polega samoobrona dla kobiet? Powiedzieliśmy sobie już, że to także jest stricte czysta asertywność. Natomiast no to pewnie też jest kilka chwytów, kilka sztuczek, kilka takich fizycznych zagrywek, dzięki którym można po prostu się obronić przed potencjalnym napastnikiem.
7: Po pierwszym myniku uczymy kobiet, w cudzysłowie, bić się. My się uczymy reagować na poszczególne działania osób atakujących. Może być to rozmowa, nawet spokojna rozmowa, daje efekt opanowania tejże agresji. Natomiast uczymy ich wyjścia z opresji w sytuacjach, które nieraz zdarzają się nagle. Nie ma czasu myśleć, nie ma czasu zareagować i dlatego uczymy ich różnych chwytów. Uczymy ich też zachowań, reakcji na atak. Może być na przykład spokojna rozmowa, może być po prostu zatrzymanie się, pokazanie gołych rąk, że ja nie jestem agresywny. To w niektórych przypadkach działa, a nie w których przypadkach trzeba użyć, powiedzmy, siły fizycznej i pewnych sztuczek, chwytów, bardzo prostych. Ja zauważyłem, że bardzo często kobiety na początku kursu mówią, ale to jest bez sensu, bo ona sobie nie da rady z większym przeciwnikiem. Po czym na końcu kursu już tego nie słyszę. Wręcz przeciwnie. Mówią, a to ja sobie zrobię tak, tak i tak i wtedy ten wysoki, barczysty facet, albo na przeciwnik, bo to różnie bywa, mogą być też kobiety, może być zaskoczony moim zachowaniem, moją reakcją. I to mi się właśnie podoba i do tego dążymy.
6: Każda sytuacja jest inna. Do każdej trzeba, myślę, podejść indywidualnie, a w sytuacji zagrożenia nie zawsze jest czas na myślenie. Załóżmy hipotetyczny scenariusz, gdzie jestem kobietą mniejszych rozmiarów niż napastnik, czy jako przeciwnik, to co pan powiedział. Ten ktoś może nie ma narzędzia, ale ma wystarczająco siły, żeby po prostu dominować nade mną. I co powinienem zrobić? Czy bardziej tutaj starać się, żeby rozmowo wyperswadować delikwentowi, żeby może jednak nie kręcił afery, mówiąc kolokwialnie, czy też w przypadku, kiedy już widać, że to po prostu nie pomaga, wtedy przejść jednak do takiej, nazwę to, ofensywnej obrony. Jak to jest?
7: Nie zawsze atak fizyczny da dobry efekt. Nieraz zaskoczeniem przeciwnika jest działanie tak nieprzewidywalne dla niego, czyli wystarczy jeden ruch ręką, nogą i ucieczka. Ucieczka to nie jest tchórzostwo, to jest forma obrony. Nie daję rady, uciekam. Może jestem szybsza. Jeżeli to nie daje rady, obracam się i nagle kontratakuję, gdzie przeciwnik zaczyna być zaskoczony swoim, moim zachowaniem. I wtedy na ciele są punkty, które naprawdę przy nawet niewielkim uderzeniu bolą. I to zadziała. I tego właśnie uczymy kobiety. Nie siłowania się z przeciwnikiem, tylko zaskoczenia i dotknięcia, w cudzysłowie oczywiście, dotknięcia tych pewnych punktów, które zadziałają i dają efekt obrony.
6: A w przypadku tych chwytów czy sztuczek je można porównać do jakiegoś konkretnego stylu sztuki walki? Czy jest to karate, aikido, sambo, judo? Czy to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia? To są takie zachowania, które mogą być tożsame dla wszystkich sztuk walki i nie zawsze one właśnie muszą być nakierowane na ofensywę.
7: Staram się łączyć różne sztuki, szczególnie sztukę właśnie aikido, judo i sambo bojowe lub sambo, bo to są dwie różne rzeczy.
6: Tak, czyli ogólnie mniej ciosów, raczej przerzuty, chwyty.
7: Dokładnie. Staramy się jak

0: Obronę.
1: Wszystko może służyć jako narzędzie obrony i to właśnie na kursie uczymy. Użyć telefonu, którego nosimy w ręce, czy mamy przy sobie, użyć klucza, użyć torebki jako obrony, jako bariera między atakującym a tym atakowanym. To daje efekt. I łapiemy się wszystkiego, czyli uczymy się sami obronić wszystkimi rzeczami i środkami, które posiadamy.
2: Myślę, że dotknęliśmy wystarczająco tego aspektu fizycznego samoobrony. Podejdźmy jeszcze do tematu tej asertywności, bo myślę, że dla wielu osób, które mogą być troszeczkę bardziej spolegliwe z natury, czy ten charakter może być troszeczkę taki mniej ekstrawertyczny, to ta asertywność może być ciężka do zastosowania, szczególnie kiedy już dojdzie do sytuacji zagrożenia. Kiedy pan widzi po swoich kursantkach, to bardziej taka czasochłonna jest właśnie nauka tej asertywności i odpowiedniego mówienia nie, czy jednak ta strona bardziej fizyczna, bo oczywiście każdy ma swoje ograniczenia, ale myślę, że zawsze te największe to są tu na samym czubku w głowie.
1: Kobiety mają charakter troszeczkę inny niż my, mężczyźni, i potrafią nas zagadać na śmierć.
2: A my szukamy znowu ryzyka.
1: A my szukamy ryzyka, dokładnie. Dlatego ja nie tylko uczę ich obrony fizycznej, ale uczę ich też rozmowy, uspokojenia przeciwnika swoimi zachowaniami, swoim gestem, no i oczywiście tonem głosu i tak dalej, co do niego mówimy, co robimy, daje bardzo dużo pozytywnych działań, efektów, które mogą doprowadzić do zaniechania dalszych ataków.
2: Pojawienie się warsztatów z samoobrony nie wzięło się znikąd, to już sobie powiedzieliśmy, ale kiedy trafiają do pana osoby pierwszy raz, co jest najczęstszą przyczyną przyjścia na takie zajęcia? Czy to są sytuacje z przeszłości, kiedy któraś z kobiet miała niestety do czynienia z napastnikiem, który zostawił jakiś ślad na psychice i to spowodowało, że ktoś poczuł konieczność, czy po prostu potrzebę nauki, czy to, co widzimy w przestrzeni telewizji czy internetu, ile tej agresji się rzeczywiście pojawia, czy to jest też powód, bo z tego, co pamiętam też z naszych poprzednich rozmów, to ta społeczność, która tworzy się wokół warsztatów z samoobrony, to jest naprawdę zwarta, fajna grupa, która też traktuje te spotkania towarzysko.
1: Po pierwsze, na początku nigdy się nie wyczuje tak do końca tych kobiet, że miały coś do czynienia z jakąś przemocą, dopiero potem się otwierają. Natomiast zauważam od razu, które kobiety przychodzą dlatego, żeby przyjść, bo jest nowe jakieś doświadczenie do zdobycia. Coś można się czegoś nauczyć, a po prostu można się poruszać. I to widać od razu w zachowaniu, w pewności siebie. Kobiety, które albo są zdystansowane, zawsze stoją z tyłu na początku, i je najczęściej obserwuję, bo zauważyłem właśnie, że z tej grupy kobiet część miała do czynienia z jakimś aktem przemocy, czy fizycznej, czy psychicznej. Były dwie sytuacje z poprzednich kursów, że kobieta przyznała mi się pod koniec i podziękowała mi bardzo, że teraz czuje się dopiero pewnie. Było właśnie dość mocne przemoc fizyczna i napad seksualny. Na szczęście nic się nie stało, natomiast przychodziła do mnie na dwa kursy aż. Dopiero po drugim kursie raz, że się przyznała do tego wszystkiego, a dwa powiedziała, wreszcie czuję się pewnie. Natomiast pozostała część też przychodzi z koleżankami, spotykają się, spędzają czas. Nieraz są śmiechy, a nieraz po prostu widzę, że one chcą się władować fizycznie i ja na to pozwalam. Nie ma problemu oczywiście w granicach bezpieczeństwa swojego i tych kobiet.
2: Jak duży odsetek zostaje na dłużej, a jaki jest ten, który jednak rezygnuje, bo uznaje, że to nie jest dla niej. Może troszeczkę minęłam się z wyobrażeniem tego, jak to wygląda, że może pewnych rzeczy jest za dużo, może pewnych rzeczy jest za mało.
1: Zauważyłem, że na początku wszystkie kobiety myślą, że od razu będą bruzli. Od razu. No i muszę je niestety sprowadzić na ziemię, że to nie na tym rzecz polega. Część niestety zapisuje się, a potem brakuje im czasu i odpuszczają. Część faktycznie niestety fizycznie nie wyciąga i odpuszcza sobie, co ja zawsze mówię, że nieważne ile zrobisz. Ważne, że zrobisz. Natomiast jest grupa osób, które uczęszcza na te moje zajęcia kolejny raz. Mimo tego, że powtarzamy te czynności, one i tak przychodzą, mimo tego, że już to umieją, ale ćwiczą dalej, dlatego, że mówią, że praktyka czyni mistrza. I dwa, wspierają te kobiety, które przychodzą pierwszy raz. Natomiast tak patrząc mniej więcej, powiedzmy, zapisuje się 50 osób, a kończy kurs połowa. To jest bardzo dużo, dlatego uważam, że nawet gdyby skończyły 3 osoby, sobie to warto organizować takie rzeczy.
2: Szczegóły na cki.pl. Jest w samym centrum Skawiny, a dawniej więziono w nim ludzi. Mowa o skawińskim ratuszu. To kolejny odcinek serii poświęcony

0: Historycznym budynkom i miejscom w Skawinie. Ratusz powstał w 1903 roku, a zaprojektował go Władysław Ekielski, znany krakowski architekt. Ratusz jest rzecz jasna siedzibą władz miasta i gminy Skawina, a jej charakterystycznym elementem jest zabytkowa wieża, która zdobi zdjęcia i pocztówki.
1: Jak się tu panu pracuje na miejscu przy rynku 1? Chodzi mi bardziej o warunki lokalowe, jeżeli tak to mogę określić.
2: Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina. Od 10 lat w nich stoję i pewnie jeszcze, jak pan Bóg pozwoli, zdrowie i wyborcy chwilę postoję, ale widok jest ładny na rynek. Traumatyczny był na pewno z chwilą, gdy była pandemia, bo wtedy nie jeździły samochody, nie chodziły żadne osoby przez rynek. Ptaki co jakiś czas przelatywały i był to widok traumatyczny.
1: Skawina miasto widmo.
2: Jak każde zresztą. Ale dobrą sprawę, pracuje się tutaj dobrze, troszkę ciepło, ale ogólnie okej.
1: Na ile to miejsce się zmieniło, tak jak pan go pamięta jeszcze sprzed tych kilku czy kilkunastu lat, a jak jest to dzisiaj? Duży przeskok?
2: Na dobrą sprawę ciągle pracujemy nad tym, żeby było jeszcze inaczej. Przeskok nie jest bardzo duży, ponieważ, co by nie mówić, ktoś pracując tutaj lata całe wypracował pewną strukturę organizacyjną urzędu, więc ta struktura jest ciągle taka sama. Planujemy jej reorganizację, to tak konkretną. Chcemy, żeby te wydziały, które są częściej odwiedzane przez mieszkańców, zeszły na parter, bądź zeszły tam, gdzie nie ma barier komunikacyjnych i to jest dla nas istotne. No, sam rynek to jest 5 lokalizacji ratusza jakby, no nie? Albo inaczej, 5 kamienic obejmuje to, co jest w rynku, jeśli chodzi o kwestie spraw związanych z Urzędem Miasta. Na dzisiaj jesteśmy już na tyle uporządkowani, że wszystkie te lokalizacje są tylko i wyłącznie nasze, nie są udostępniane nikomu innemu. Trwają jakieś przygotowania do prac remontowych i do pewnych reorganizacji, które w ramach tych 5 lokalizacji będą. Ale sam ratusz, ten zabytkowy, ten, który, co by nie mówić, trąci troszkę historią, jest wyjątkowym miejscem i cieszę się bardzo, że mam okazję i zaszczyt tutaj być.
3: Stanisław Lupa, mieszkaniec Skawiny od urodzenia.
1: I pan mieszka w rynku, dosłownie, więc pan też...
3: Dosłownie to mieszkam na ulicy Zamkowej i wstając rano, to widzę z okna ratusz.
1: Pan widzi ten ratusz już od lat ilu?
3: No, 75.
1: No to przez te 75 lat ten budynek, w sensie miejski ratusz, musiał się jakoś zmieniać. Jak go pan pamięta, takie pierwsze wspomnienie o ratuszu, porównując to, jak on wygląda dziś, pomijamy sprawę remontu, ale na ile to jest różnica przez te tak naprawdę 7,5 dekady?
3: No, to ratusz się zmienił wiele, powiedzmy, z wyglądu, bo rajcowie miasta, powiedzmy, dbali o to, żeby, powiedzmy, ratusz był takim reprezentacyjnym budynkiem miasta Skawiny. Z tym, że, powiedzmy, na początku, no, różnie to z pieniędzmi było, no nie, żeby, powiedzmy, wykonać było jakieś remonty, no to rajcowie mieli problemy.
1: Z dostępnością materiałów też różnie pewnie było.
3: Z dostępnością to się już nie mówi, to już rzeczywiście brakowało na rynku wielu materiałów. I chcąc wykonać coś, no to rajcowie miasta, jak to tam nie mówili na radnych, rajcowie miasta, musieli się trudzić, żeby, powiedzmy, coś załatwić. No wiadoma sprawa, że, powiedzmy, system wojna troszkę zrobiła, bo skasowała nam wieżę. Nie, była, powiedzmy, w kształcie potem takim delikatnie bizantyńskim zrobiona do 1963 roku. Dopiero w 1963 roku Urząd Rajcowie Miasta zdecydowali, że trzeba wieżę odbudować. No i została wieża wtedy w 1963 roku usadowiona na budynku ratusza.
1: I pamięta pan, jak ci budowlańcy tutaj byli na rusztowaniach i budowali tą wieżę od nowa?
3: O, to nie były rusztowania. Znaczy, rusztowania były, bo musieli, powiedzmy, wyjść i zamontować tą wieżę, ale wieża była przytransportowana tutaj na miejsce, bo ona była robiona gdzie indziej.
1: Czyli była w całości, a potem trzeba ją było tylko zatknąć na górze.
3: O właśnie, była robiona gdzie indziej. Miejscem budowy szkieletu i potem obudowy blachą aluminiową, bo tak zdecydowano w tamtym czasie, była huta aluminium, a właściwie prawdopodobnie szczybnica, która mieściła się na terenie huty aluminium, wykonywała wszystkie prace remontowe i budowlane dla huty aluminium. I miała kilka zakładów w Polsce, kooperowała. To był bardzo duży zakład. I prawdopodobnie oni wykonywali, mieli bardzo dobrych fachowców. Huta to była huta, a szczybnica to był całkiem inny zakład ze szczybnicy. Dlatego popularnie nazywała się szczybnicą, ale to były zakłady budowy, może powiem za chwileczkę nazwę całego zakładu. I oni prawdopodobnie wykonali na zasadzie tego, że została zlecona polecone, a że mieli fachowców bardzo dobry i tu z tereny Skawiny, bo ze Skawiny w Szczybnicy pracowali w Tarnowskich Górach, bo tam też był oddział, więc fachowców mieli bardzo dobrych, wykonywali bardzo dobre rzeczy, powiedzmy dla zakładów metalowych. I oni prawdopodobnie wykonali tą szkielet cały, bo był bardzo dobrze wykonany i zakonserwowany, tak jak tutaj rozmawiałem z tym panem, który kapsułę czasu zamontował, to powiedział, że była bardzo dobrze konstrukcja wykonana. To znaczy, że trzeba pochwalić naszych skawińskich fachowców z naszego rejonu, albo właściwie z gminy, bo to nie tylko ze Skawiny byli, bo z gminy Skawiny też ludzie byli i oni wykonali bardzo dobrze. Wtedy zadecydowano, że tą wieżę trzeba pokryć blachą. No może to był taki propaganda, że powiem, mamy hutę aluminium, no i pokazać, że powiedzmy, no będzie aluminiowa, ale no, bo oni przewidzieli, że aluminium dostaje korozy krystalicznej i robi się czarne. I z czasem powiedzmy utlenia się, no i po jakimś czasie nastąpią, blacha jest cienka, no i mogą być przecieki. Dobrze, że nasi burmistrzowie, nasze władze miasta zdecydowały, że trzeba tą wieżę już teraz najwyższy czas odremontować, bo zresztą reszta konstrukcji była drewniana i wymagała, zbutwiała była, bo od samego początku nikt przez wiele 60 lat, jak ja pamiętam, nie remontował, nawet 75, nikt nie remontował elementów drewnianych. I to był najwyższy czas, żeby zrobić, żeby się wieża nie zawaliła. Także gratulacje burmistrzom i powiedzmy decyzji, że podjęli taką decyzję i znaleźli środki na to, aby powiedzmy tą wieżę wyremontować i całość wieży dla dobra powiedzmy gminy i miasta.
1: A proszę powiedzieć, dla pana, jako dla rodowitego skawiniaka z krwi i kości, ten ratusz to jest taki naprawdę wyjątkowy punkt na mapie miasta?
3: No oczywiście, taki i wyjątkowy i orientacyjny, no nie, bo można komuś powiedzieć, umawiam się pod ratuszem, widzisz go tam z daleka, no widzę go, no bo jest wieża, no nie? A spełniał wiele rzeczy funkcji jako ratusz. Dawniej tu się mieściło więzienie na dole w piwnicy. Także powiedzmy, zmieniała się jego służebność w różnych kierunkach, no nie? Oprócz tego, że powiedzmy pełnił funkcję jako ratusza, no to jak nie było budynku milicji, no to na dole były cele więzienne, tam zamykali ludzi.
4: Historia bywa przewrotna.
3: Oj, przewrotna. Różne rzeczy są wykorzystywane w gminie. No i zresztą w ogóle dla Skawiniaka jest chlubą. Ratusz jest chlubą miasta, że powiedzmy mamy taki budynek reprezentacyjny, który o czymś świadczy, bo świadczy to o mieszkańcach. Stać na taki budynek, który powiedzmy czym na pokoleń jest wizytówką. To jest ważne.
1: Trochę burmistrzów Skawiny już się przewinęło w historii. Czuć taką atmosferę w tych murach? Czy to już, że mamy tutaj dookoła różnego rodzaju, nie wiem, komputery, telewizory, elektronikę, no pracujemy wszyscy na tym, tak? I czy mimo tego da się dalej odczuć to, że jest się w miejscu, jakby nie było, jeżeli chodzi o miasto i gminę Skawina, wyjątkowym, w samiuśkim centrum?
2: Znaczy, ja akurat jako swoją pracę magisterską pisałem o Skawinie w historii i zakończyłem ją na początku wieku XIX i między innymi pracą badawczą było to, że spędziłem dosyć dużo czasu w Archiwum Głównym Akt Dawnych, ale również na Wawelu spędziłem dosyć dużo czasu grzebiąc w księgach radzieckich miejskich i jednym z efektów tej pracy było wypisanie dosyć dużej ilości burmistrzów Skawiny, z imienia i nazwiska, którzy tutaj kiedyś, może nie w tym ratuszu, ale w ogóle w gminie byli, zarządzali tą gminą. I ja osobiście jako historyk z zamiłowania, nauczyciel z historii z wykształcenia, lubię wracać gdzieś myślami do tych ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w to, co dzieje się w naszym mieście. I taką osobą, która jest dla mnie niezmiernie istotna w tym wszystkim, jest pan Felix Pukło. To jest były burmistrz Skawiny z czasów przedwojennych. Człowiek, który pchnął Skawinę do przodu, jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne. Taki skawiński Kazimierz Wielki zastał Skawinę drewnianą, a zostawił murowaną. Ulica Feliksa Pukły jest również na terenie miasta i ten człowiek naprawdę pchnął tą Skawinę mocno do przodu. I to wielki zaszczyt być w tym miejscu, gdzie on kiedyś urzędował i, nie wiem, próbować kontynuować jego wielkie dzieło.
3: Niegdyś przed laty i na ratuszu masywna wieża wysoko stała, kryta dachówką, zdobiona gontami, lecz ją rozebrano, bo była spróchniała. Dziś znów po latach całych rozłąki patrzą na ratusz, gapił ogonki. Mieszkańcy grodu tak spoglądają, jak nową wieżę na ratusz stawiają. Opancerzona blachą w niebo wyrasta i srebrem się błyszczy ozdoba miasta. Dumna, że młoda, śliczna, wychuchana, ma sławić imię skawińskiego pana. A kiedy nocą już gwary ustały, Dwie wieże z sobą tak rozmawiały. Słuchaj ty, ślicznotko, kościelna gwarzy, na tym ratuszu nie bardzo ci do twarzy. Takie kucherko z ciebie zrobili, aluminiową blachą szczelnie otulili. Stoisz wysoka, dumna, błyszcząca cała, na zarozumiałą wyglądasz ty, moja mała. Przeżyłam lat wiele w wojnie i pokoju, podziwiam ludzi pracujących w znoju. I w mej głowie zmieścić się nie może, że taką wieżę wzniesiono w tym grodzie. Tę młoda wieża głosem przemówiła, ośmielona starej wieży czułymi słowami. Wiesz, dlaczego szczuplejszam bardziej od ciebie? Bo na magistrackim wyrosłam chlebie. To mówiąc, zakryła twarz rękami, a grube łzy stoczyły się jej z oczu. A głuchy szlog niczym odgłos gromu rozległ się w mieście od domu do domu. Ale nie rozpaczaj, rzekła wieża stara, módl się do Boga, ja też tak czyniłam. Radni się zmienią, żyj zawsze nadzieją, pozwolą ci przetyć i miedzią pokryją. Będziemy wtedy, jak dwie siostry bliźnie, wysoko i dumnie stać nad starym miastem. Miedziane dachy patyna pokryje, a gród Skawiński niech nam wiecznie żyje.
0: W tym wydaniu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. 5 kondygnacji, 1000 zbiorów i historia krakowskiego aptekarstwa. Z naszym mikrofonem zaglądamy dziś do Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajduje się ono w XIV-wiecznej kamienicy przy ulicy Floriańskiej 25. Zobaczycie tam m.in. alchemiczną piwnicę, naczynia i narzędzia aptekarskie, starodruki oraz surowce lecznicze.
2: Agnieszka Rzepiela, jestem dyrektorem Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Historia tego budynku, jak wielu kamienic krakowskich, jest bardzo długa i bardzo interesująca. Natomiast to, co dotyczy nas bezpośrednio, czyli Muzeum Farmacji, ono tutaj mieści się od 1991 roku, chociaż jego historia jest znacznie dłuższa, bo powstało w 1946 roku, więc dopiero przeprowadzenie zbiorów i otwarcie ekspozycji w 1991 roku właśnie w kamienicy przy Floriańskiej 25 przy trakcie królewskim dało możliwości po prostu udostępnienia szerszym odbiorcom naszych zbiorów. Natomiast jeśli chodzi o aptekarstwo krakowskie, w ogóle aptekarstwo polskie, to generalnie pierwsze apteki pojawiały się w XIII wieku. Historia aptekarstwa jest tak stara jak historia ludzkości generalnie. Wytwarzanie leków w takiej czy innej formie i sprzedawanie ich, udostępnianie było po prostu, towarzyszyło człowiekowi zawsze. Natomiast na przykład to, co już nie istnieje w Krakowie, a możemy jeszcze tę datę zobaczyć na szybie jednak i z dawnych aptek krakowskich. To jest rok 1403, ale nie jest potwierdzona w źródłach ta data założenia pierwszej takiej ogólnodostępnej apteki. Była to apteka pod Złotą Głową u wylotu Grodzkiej do ulicy Grodzkiej do rynku. Natomiast istniały i funkcjonowały apteki klasztorne, dlatego użyłam sformułowania apteki ogólnodostępnej, ponieważ wcześniej to właśnie przyrządzanie leków i często też leczenie, głównie przy pomocy ziół, spoczywało w rękach zakonników i to właśnie jest geneza także tego aptekarstwa, które rozwijało się w całej Europie.
3: Co można u Was zobaczyć?
2: Jeśli chodzi o tak zwane utensylia aptekarskie, a więc to, czym posługiwali się aptekarze do wytwarzania leków, to przede wszystkim to, co kojarzy się z tym zawodem, a więc moździerz i waga. W moździerzu ucierano, rozdrabniano, proszkowano różne substancje, natomiast waga oczywiście służyła i służy nadal, ale w innej formie, również moździerzy to dotyczy, służy w aptekach. Oczywiście to, co u nas jest eksponowane, to, co znajduje się w zbiorach muzeum, to są zabytkowe te właśnie urządzenia, czy też narzędzia pracy. Są moździerze sięgające czasów renesansu. Między innymi właśnie stoimy tutaj przy jednym z nich, moździerzu renesansowym, którego dźwięk właśnie brzmi tak, ponieważ tutaj uwaga na marginesie, że może nie wszyscy o tym pamiętają, produkowaniem moździerzy, wytwarzaniem moździerzy zajmowali się ludwisarze, a więc ci sami rzemieślnicy, którzy produkowali, wytwarzali, odlewali raczej mówiąc technicznie dzwony.
3: Te narzędzia tak wyglądają bardzo ciężko, no bo trzeba powiedzieć, że no te wszystkie proszki, leki tworzono na początku ręcznie, to nie była manufaktura scyfryzowana, tak jak teraz pewnie trochę się dzieje, ale jednak to wszystko była taka no misterna robota i wręcz no może o jakimś nawet podłożu alchemicznym, bo wydaje mi się, że farmacja i alchemia tutaj w Krakowie mogły mieć jakieś powiązania.
2: Jak najbardziej, nie tylko w Krakowie zresztą, wszędzie dotyczyło to wszystkich terenów. Przede wszystkim z tego względu, że to właśnie alchemicy dzięki swojej wiedzy, dzięki tym arkanom, które posiadali wiedzy na temat przyrody, różnych zjawisk, ale przede wszystkim chemicznych, zajmowali się także między innymi poszukiwaniem leków, cudownego środka czy kamienia filozoficznego, który w potocznej takiej warstwie znaczeniowej miał przysparzać bogactwa, zamieniać wszystko na złoto. Niemniej miał także mieć działanie lecznicze. Później z alchemii wykształcił się kierunek w medycynie XVI-wiecznej, mianowicie jatrochemia, czyli chemia lekarska, chemia lecznicza, która skupiała się właśnie na uzyskiwaniu poszukiwaniu leków na różne choroby na drodze chemicznych reakcji. I to także wywodzi się z alchemii. Natomiast w naszym muzeum można oglądać w jednej z piwnic, zresztą XV-wiecznych, można oglądać takie powiedzmy zainscenizowane, zaaranżowane raczej laboratorium, może nie stricte alchemiczne, ale zawierające jednak pewne elementy wyposażenia dawnych laboratoriów, gdzie między innymi uwagę zwracają XVII-wieczne retorty do suchej destylacji zrobione z grafitu, więc tego rodzaju klimat odsłania się właśnie naszym gościom w piwnicy.
3: Dobra, czyli teraz schodzimy sobie do piwnic. No i co my tutaj w tej piwnicy mamy?
2: Właśnie w jednej z piwnic muzeum, które zresztą sięgają swoim wiekiem końca XV stulecia, została zaaranżowana piwnica apteczna, która była bardzo istotnym miejscem, ponieważ służyła, mówiąc krótko, jako magazyn do przechowywania surowców w dużych ilościach, a więc są tutaj różne naczynia. Między innymi także uwagę zwracają duże beczki drewniane, które służyły do przechowywania win. No, można się zastanawiać, jeśli ktoś nie interesuje się specjalnie takimi wątkami. Niemniej wino w aptekach było zawsze obecne. Produkowano po prostu wina lecznicze, a więc wina zazwyczaj wysokogatunkowe, dobre wina markowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, z dodatkiem substancji leczniczych, i rzeczywiście miały takie działanie, wino wzmacniające, wino na przeciwko przeziębieniu, nawet dla podróżujących, więc reklamy, które mamy na przykład w naszej bibliotece muzealnej, mówią wyraźnie, dokumentują to, że wina jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w aptekach były, wina lecznicze oczywiście, wino chinowe, pepsynowe i tak dalej, i cieszyło się zrozumiałym powodzeniem wśród pacjentów. Z kolei jest na przykład także tutaj umieszczone koło do wytwarzania świec woskowych. To była kolejna rzecz, o której nie wie się może tak powszechnie, jeśli chodzi o aptekarstwo, ponieważ aptekarze trudnili się do XVIII wieku przynajmniej produkcją świec woskowych, ze względu na to, że wosk używany był przez nich do różnych postaci leków, maści, plastrów i tak dalej. A więc kolejna taka rzecz, która odsłania się, powiedzmy, jako wątek związany z historią aptekarstwa.
3: I może początki aromaterapii.
2: Tak, jak najbardziej, z tym, że to akurat na przykład akcentujemy bardziej na najwyższym poziomie muzeum. Tutaj muszę dodać, że Muzeum Farmacji mieści się na 5 poziomach kamienicy, starej mieszczańskiej krakowskiej kamienicy. Tam bowiem są zioła rozmaite eksponowane i właśnie głównie tam się wskazuje na tego rodzaju terapię. Świece oczywiście także bywały nasączane rozmaitymi substancjami. No, zdarzało się także, że niekoniecznie dobrych celach.
3: Tutaj mamy też taki ciekawy element, bardzo mroczny element.
2: Tak, mroczny celowo, ponieważ szafeczka, czarna szafeczka jest wyraźnie oznakowana. Rysunki, które na niej widnieją, czyli szkielet, między innymi i czaszka, one miały sygnalizować to, że w takiej szafeczce przechowywano leki silnie działające, a więc trucizny, leki o działaniu narkotycznym. Takie oczywiście substancje były w aptekarstwie zawsze używane naturalnie w dobrym celu, ponieważ, jak to już powiedział Paracelsus, wybitny lekarz, wszystko jest kwestią dawki. Tylko dawka czyni truciznę, a więc lek, surowiec czy substancja, która jest lecznicza w małej dawce, niestety w zbyt dużej może działać całkiem przeciwnie. Więc takie szafeczki na trucizny znajdowały się zwykle w odosobnieniu, w specjalnym miejscu i wyraźnie oznakowane, to na co pani właśnie zwróciła teraz uwagę. To są tego typu oznaczenia, często także jeszcze łaciński napis venena, czyli trucizny.
3: No to przejdźmy sobie w takim razie dalej, bo myślę, że możemy też odwiedzić te wyższe kondygnacje. 5-piętrowy budynek, 5 pięter tego muzeum, no to jest tutaj co zwiedzać, a nie wygląda.
2: Nie wygląda, jest to owszem szacowna, zabytkowa krakowska kamienica, gdzie ona jest 2-piętrowa stricte, ale licząc parter, piwnicę oraz strych, mamy 5 poziomów. Kamienica jest wąskofasadowa. Zdarza się nawet, że goście nasi mijają ją, ponieważ nie wyróżnia się wielkością.
3: apteki krakowskiej, nie tylko w ogóle farmacja, no to też oczywiście wybitni naukowcy, wybitni działacze w tej właśnie dziedzinie. No i co ciekawe, kobiety, bo wiemy o pierwszych studentkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i jak się okazuje, to właśnie tutaj one miały swoje początki, właśnie w farmacji.
2: Tak, właśnie trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza, że rocznica minęła niedawno pojawienia się pierwszych kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo w roku akademickim 1894 na 95 na Uniwersytecie Jagiellońskim ku oburzeniu wielu krakowian pojawiły się trzy pierwsze studentki. To były właśnie panie, które przyjechały wprawdzie z zaboru rosyjskiego z Warszawy po odbytych już tam praktykach aptekarskich i postanowiły i uzyskały zgodę na to, aby studiować właśnie farmację na Wydziale Filozoficznym, bo wówczas na właśnie farmacji nauczano na Wydziale Filozoficznym, częściowo także na lekarskim. Akurat tutaj muszę dodać, że Wydziału Farmaceutycznego jako takiego nie było dosyć długo. On powstał dopiero w 1947 roku, a mówię o tym dlatego, że mimo, że farmacja jest obecna na Uniwersytecie Jagiellońskim od połowy wieku XVIII, to a muzeum nasze należy właśnie, jest jednostką Wydziału Farmaceutycznego, jednostką dydaktyczno-badawczą. I te pierwsze panie, bardzo dzielne i bardzo zdeterminowane, które zostały wyłonione z ogromnej ilości zgłoszeń kobiet, ponieważ okazało się, pamiętamy, że to były czasy zaborów, a więc zgoda władz była tutaj dosyć trudna do uzyskania i była taka możliwość ze strony władz austriackich właśnie, aby kobiety mogły początkowo jako tak zwane hospitantki uczęszczać na studia. Oznaczało to mniej więcej tyle, że nie miały prawa do uzyskania, do starania się o dyplom ukończenia studiów i musiały uzyskiwać każdorazowo zgody prowadzących na to, aby na zajęciach się pojawiać. Panie były bardzo zdeterminowane, były bardzo pilne i miały świadomość, że ich postępy w nauce muszą być na dużo wyższym poziomie niż kolegów mężczyzn. Po prostu musiały, na nich spoczywała odpowiedzialność, musiały udowodnić, że są nie tylko warte właśnie tego, aby studiować, ale że są po prostu świetne. Były to trzy panie, Jadwiga Sikorska-Klemensiewicz, Janina Kosmowska i Stanisława Dowgiało.
3: No i myślę, że o tej historii właśnie trzeba pamiętać, że jednak kobiety w nauce były już potem coraz częściej, no i wiadomo, teraz kobiety w nauce no są tym trzonem niejako.
2: Tak, na pewnych wydziałach czy kierunkach stanowią nawet naukowczynie większość, nie mówiąc już o, nie wspominając o studentkach. Zresztą jeśli chodzi o same apteki, to przez długi czas, teraz no, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat to się nieco zmieniło, ale uważano zawsze zawód farmaceuty za zawód sfeminizowany mocno. Tutaj obok tych pamiątek, fotografii, dyplomów po pierwszych studentkach, czyli tych pierwszych studentkach farmacji, jest także bardzo cenny dyplom, który udowadnia jeszcze wcześniejszą obecność kobiet w zawodzie aptekarskim, mianowicie dyplom Konstancji Studzińskiej. To była siostra zakonna, która wraz ze swoją rodzoną siostrą Filipiną pracowała w aptece szpitalnej Szpitala Świętego Łazarza w Krakowie. To był szpital, można właściwie powiedzieć, że to był, że tak powiem, początek szpitala uniwersyteckiego dzisiejszego i siostry obie zajmowały się apteką. Były zakonnicami, siostrami miłosierdzia, miały praktyczną wiedzę, ale z pewnych względów musiały udowodnić, że są odpowiednio przygotowane do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, ponieważ szpital podlegał władzom uniwersytetu i nie bardzo chętnie patrzono na to, że zajmują się tym tylko i wyłącznie kobiety, właśnie zakonnice. One zdały egzaminy i ten dyplom potwierdza, że już w 1824 roku, a więc 70 lat wcześniej, niż pierwsze studentki, kobiety pracowały pełnoprawnie w zawodzie aptekarza. A więc no, jest to bardzo ważny wątek tutaj u nas zaznaczony.
3: Apteki to nie tylko osiągnięcia, ale i piękne wnętrza, bo kiedyś bardzo dbano o to, żeby apteka nie tylko była dobra personelowo, ale no, też piękna tak wnętrzowo. No i faktycznie tutaj mamy ślady po tej dbałości o

0: miłośnicy pięknych naczyń fajansowych mają do dyspozycji, do oglądania przepiękną kolekcję Majolik. Ci, którzy interesują się właśnie zabytkowymi meblami, mogą podziwiać meble w różnych stylach. Natomiast oprócz tego właśnie wyposażenia tych eksponatów, o których wspominam, dodatkowym walorem tworzącym całość, którą zresztą bardzo doceniają nasi goście, są detale architektoniczne, które zachowały się tutaj, w tym budynku, jak wspominałam właśnie z krakowskiej mieszczańskiej kamienicy, która nosiła kiedyś nazwę pod Świętą Teklą. Między innymi jeden ze stropów jest pokryty papierową tapetą z początku XVIII wieku, tak zwaną kołtryną. Jest to rzadkość, nawet jeśli chodzi o pewne krakowskie standardy, jeśli chodzi o zabytki, ponieważ tylko częściowo uzupełniana jest, zachowana w bardzo dużym stopniu, zrekonstruowana i dodaje uroku właśnie eksponowanym meblom aptecznym. Z kolei w sąsiednim małym pomieszczeniu ściany ozdobione są freskami o tematyce roślinnej XIX-wiecznymi, które tworzą klimat, naśladują jakby wygląd ogrodu, może nie roślin leczniczych, ale jakiegoś takiego przyjemnego miejsca, gdzie rosną rośliny.
1: No to zachowując parytet, o którym też się dzisiaj bardzo mówi, mówiłyśmy o kobietach w krakowskich aptekach, o farmaceutkach, no to teraz powiedzmy sobie o panach. Jakie wybitne męskie postaci.
0: Przede wszystkim w jednej z sal, właśnie takiej najbardziej reprezentacyjnej, pierwszego piętra, gdzie niejednokrotnie odbywają się różne zebrania naukowe, odczyty i różne inne tego rodzaju, mówiąc nowocześnie, eventy, jest galeria portretów przedstawiających wybitnych właśnie farmaceutów, prezesów gremiów aptekarskich, profesorów farmacji. Natomiast w zupełnie innym miejscu, niedaleko, jest jeden z pokoi poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi, który no oczywiście znany jest wszystkim jako twórca przemysłu naftowego w Polsce, jako prekursor tego przemysłu, człowiek, który wynalazł, raczej skonstruował, był pomysłodawcą pierwszej lampy naftowej, natomiast no może dziwić niektórych jego obecność w naszym muzeum, był farmaceutą, pracował w wielu aptekach, a pracując w aptece Piotra Mikolasza we Lwowie, dokonał właśnie tam razem ze swoim kolegą aptekarzem Janem Zechem czegoś, co było bardzo istotne, a mianowicie uzyskał metodą destylacji frakcjonowanej oczyszczoną naftę. Pracę prowadził właśnie, mając znakomite wykształcenie, zresztą zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dokończone, sfinalizowane w sensie magisterium w Wiedniu na Uniwersytecie. I właśnie destylacji poddany był naturalny olej skalny. I właśnie jemu poświęcony jest mały pokoik, tak zwany przez nas gabinet aptekarza, gdzie między innymi umieszczone są pamiątki związane z jego osobą, no nie tylko medale, rozmaite fotografie, ale przede wszystkim także meble, które drogą różnych kolei losu trafiły do nas, sekretarzyk Łukasiewicza, a także bardzo interesująca apteczka dworska, należąca właśnie do Ignacego Łukasiewicza.
1: Przejdźmy sobie dalej w takim razie. To jesteśmy na kolejnym piętrze waszego muzeum i tutaj tak naprawdę zbiór różnych eksponatów, od naczyń po różne naturalne elementy, jakieś fiolki, przez różne portrety, dokumenty.
0: Tak, tutaj ekspozycja jest zróżnicowana. Ona właściwie ma kilka zasadniczych zrębów. Jednym z nich są naczynia apteczne, więc to, w czym przechowywano leki i surowce lecznicze od bardzo dawnych czasów, bo są także takie naczynka, tak zwane ungwentaria z czasów rzymskich. Są także naczynia z szkła, z porcelany. Jest kolekcja wspaniałych majolik aptecznych, bardzo cennych naczyń, przepięknie zdobionych, którą podarował kiedyś muzeum polski farmaceuta żyjący w Londynie, prowadzący tam aptekę, ale również galerię sztuki, Mateusz Grabowski. To są majoliki pochodzące z wielu wytwórni znanych, między innymi takich jak Delfty i inne europejskie wytwórnie. Są też naczynia, to kolejny polski akcent, może wart zauważenia, mianowicie naczynia ze szkła brązowego, tak zwanego szkła oranżowego, którego przydatność dla przechowywania surowców, środków chemicznych, odkrył polski uczony Teodor Torosiewicz, prowadząc badania w pierwszej połowie XIX wieku nad właśnie właściwym przechowywaniem leków, i okazało się, że szkło brunatne,

0: brązowy, oranżowy, jakkolwiek je nazwiemy, nie przepuszcza światła, nie zachodzą reakcje, wobec tego jest ono bardzo odpowiednie, używane do dzisiaj. Jeżeli kupujemy syrop w aptece na przykład, to jest on właśnie w takim kolorze szkła. Poza tym są tutaj również amulety, różne dziwne, tajemnicze, niesamowite, używane kiedyś raczej na podstawie wiary niż wiedzy w ich moc leczniczą różne części zwierząt, kości i zęby i tak dalej. No i są wreszcie kurioza farmaceutyczne tak zwane, czyli surowce pochodzenia zwierzęcego i pochodzenia mineralnego. Jak już wspominałam o tych trzech królestwach, roślinne surowce są eksponowane na strychu, na najwyższym poziomie. Natomiast wśród tych kuriozów, tych różnych dziwnych leków dawnych, które często budzą przerażenie, między innymi jest sproszkowana mumia, są karaluchy, są muszle ostrych, są koszenile, czyli stosowane jako barwnik spożywczy nadal samiczki mszyc. Są także różnego rodzaju dziwne leki, o których często słyszy się w jakichś baśniach czy legendach, na przykład bezoary, a więc bezoar to jest taki twór powstający w żołądku przeżuwaczy, który jest po prostu pozostałością niestrawionych części pokarmu. No i uważano, że bezoar ma właśnie wspaniałą moc odpędzania trucizny. Jest fragment rogu jednorożca, czyli naprawdę ząb narwala, co do którego też miano takie właśnie nadzieje raczej, że właśnie zapobiega otruciu i jest w ogóle fantastyczny, bardzo ceniony przez władców, często umieszczany na przykład w berle. Fragment są też na przykład między innymi jest naczynie na pijawki, naczynie na dżdżownice, są różne skorpiony, jaszczurki i tym podobne surowce, które niegdyś były bardzo obecne i są opisane w całej literaturze dawnej medyczno-farmaceutycznej. Są także minerały, których stosowanie w lecznictwie dokumentują starożytne źródła, już nawet w średniowieczu. Były także bardzo poważane, między innymi słynna mistyczka święta Hildegarda z Bingen, żyjąca w XII wieku, zajmująca się nie tylko tajemnicami przyrody, ale też między innymi komponowaniem muzyki, zalecała stosowanie minerałów na różne schorzenia. Na przykład uważała, że na ataki gniewu, furii, w które można było wpaść, bardzo był pomocny diament. Jeżeli trzymało się go w ustach przez jakiś czas, to bardzo uspokajał. Myślę, że ten mechanizm mógłby nawet dzisiaj zadziałać.
1: Myślę, że każda kobieta chętnie przytuliłaby taki diament. Dobrze, to przejdźmy sobie jeszcze tutaj, do tej sali, bo tu kolejny zbiór takich narzędzi aptekarskich.
0: Tak, untelsylia, a więc tabletkarki, drażetkarki, pigulnice, a więc już jak same nazwy wskazują, narzędzia pracy aptekarzy służące do wytwarzania takiej właśnie postaci leku. Są też strzykawki, są łyżeczki do dozowania proszku, są wreszcie opakowania po dawnych lekach razem z ulotkami do nich, a także etykietami o różnej, często bardzo zabawnej już dla nas nazwie na gniecenia w żołądku, czy też ziółka piersiowe, albo miodek koperkowy, lub też balsam kapucyński z Pragi. A więc tego rodzaju bardzo, czy też jeśli chodzi o kosmetyki, bo tutaj też trzeba pamiętać, że wiele środków sprzedawanych w aptekach i produkowanych to były środki kosmetyczne na poprawienie wyglądu skóry, na właśnie uzdrowienie jej wyglądu, no krem na piegi na przykład, czy inne tego typu kosmetyki. Obok opakowań są też eksponowane apteczki. Apteczki małe, przenośne, na czele z XIX-wieczną lekarza z czasu powstania listopadowego. Są także starodruki medyczne, ponieważ w naszej bibliotece znajduje się bardzo wiele przykładów literatury medyczno-farmaceutycznej. Wreszcie jeden z wątków tutaj zaakcentowanych to jest ekspozycja, część ekspozycji poświęcona jest Tadeuszowi Pankiewiczowi, czyli bohaterskiemu aptekarzowi z getta krakowskiego, który uzyskał pozwolenie na prowadzenie własnej rodzinnej apteki, chociaż nie był Żydem. W związku z tym według prawa okupanta nie powinien przebywać na terenie getta jako Aryjczyk, używając wczesnej nomenklatury, i postanowił prowadzić aptekę wraz z personelem, trzema farmaceutkami. W ten sposób uratował bardzo wiele istnień ludzkich. ludzkich, ratował ludność żydowską zamkniętą w getcie w strasznych warunkach, nie tylko przekazując leki, ale także apteka właściwie pełniła funkcję takiej ambasady normalnego życia, takiej namiastki tego, co może poza gettem być, a więc rozmawiano tam, spotykano się, rozmawiano o literaturze, o sztuce, o różnych rzeczach, którymi także sam, mając szerokie zainteresowania, Pankiewicz się zajmował.
1: Tak jak sobie słucham o tych wybitnych, dawnych postaciach w farmacji, to bycie farmaceutą to była swego rodzaju misja. Czy teraz obserwujemy, że dalej ten zawód jest taki właśnie misyjny? Czy spotykacie się może ze stereotypem, że bycie farmaceutą to takie siedzenie i sprzedawanie w aptece? Jak to wygląda współcześnie?
0: Myślę, że to jest bardzo duży problem i szeroko dyskutowany między innymi przez rozmaite projekty ustaw, różne aspekty właśnie prawodawstwa, które na przykład przyznawały, tak patrząc na dzieje aptekarstwa, prawo do posiadania apteki niekoniecznie aptekarzom, różnym innym zawodom, zresztą między innymi lekarzom. Tutaj zawsze taki problem i taka właśnie kolizja, czy też konflikt interesów był i warto pamiętać, że już w XIII wieku, w połowie XIII wieku, tak zwane edykty sycylijskie regulowały te sprawy i rozdzielały zawód lekarza od zawodu aptekarza. Właśnie chodziło o to, że lekarz nie powinien przygotowywać leków, a aptekarz nie powinien leczyć. I tutaj też sięgamy właściwie do takich spraw związanych z historią i z filozofią, czy etyką zawodu raczej, ponieważ w czasach, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie znikają apteki prywatne, apteki prowadzone rodzinnie, co było tradycją w ogóle tego zawodu, były apteki przekazywane z pokolenia na pokolenie, to o co pani pyta, jeżeli widzimy na przykład apteki wyłącznie sieciowe, apteki, które na przykład sprzedają leki gotowe, parafarmaceutyki.
1: Umówmy się, że to są apteki, do których najczęściej idziemy, bo ich jest po prostu najwięcej. Tę sieciowość widać na każdym kroku.
0: Widać, poza tym tutaj chodzi o kwestię ekonomiczną, a mianowicie te apteki są po prostu tańsze bardzo często i korzystamy z aptek internetowych, oczywiście są to pełnoprawne apteki. Niemniej to jest jedna taka strona tej sprawy. Drugą jest z kolei to, o czym coraz więcej się mówi i to zarówno w programie studiów farmaceutycznych, jak i po prostu jeśli chodzi o pracowników i właścicieli aptek, mianowicie opieka farmaceutyczna. Aptekarze w tej chwili mają coraz bardziej rozszerzane uprawnienia i bardzo słusznie do świadczenia nad pacjentami opieki farmaceutycznej. To jest nie tylko doradztwo. To są, jak ostatnio zresztą czasy wymusiły jakby, to są także szczepienia. To jest wystawianie recepty farmaceutycznej, a więc te uprawnienia i to te właściwie obowiązki, czy też możliwości, jakie aptekarz może świadczyć i może opiekować się w ten sposób pacjentem, to jest coraz więcej. Więc i tak, z jednej strony apteki sieciowe, znikające, prywatne, małe, rodzinne i tak dalej, z drugiej strony właśnie to, że rozszerza się opiekę farmaceutyczną nad pacjentem, co jest dobrym zjawiskiem.
1: Ale do Was warto zajrzeć i spotkać się z tą historią farmacji.
0: Mam nadzieję, tak mówią nasi goście zwiedzający, którzy zobaczyli muzeum. To Muzeum Krakowskie nasze jest jednym z największych muzeów farmacji w Europie na pewno. Jeszcze dwa pozostałe są porównywane, mianowicie Muzeum Aptekarstwa w Heidelbergu w Niemczech i Muzeum Bazylei, które podobnie jak my jest muzeum uniwersyteckim, bo to jest także inny charakter ekspozycji, inny charakter jakby misji, ponieważ jesteśmy zapleczem dydaktycznym dla studiujących nie tylko zresztą farmację i nie tylko zresztą na Wydziale Farmaceutycznym UJ, ale także z wielu innych ośrodków. Przyjeżdżają do nas technicy farmacji, przychodzą i zwiedzają na przykład ratownicy medyczni, nie tylko zawody medyczne. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak mówiłam, nie tylko zabytki merytorycznie związane z tym zawodem i z tą nauką, ale po prostu dużo pięknych przedmiotów, a więc nawet pewnego rodzaju terapie, które tutaj prowadzimy, oprowadzając różnych pacjentów. To jest także coś, co w jakiś sposób my oddziaływujemy i mamy nadzieję, że ta misja muzeum jest tutaj realizowana. Poza tym należymy do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, które właśnie zrzeszają tego rodzaju placówki, ale jesteśmy dostępni Można nas odwiedzać i zapraszamy bardzo do Muzeum Farmacji UJCM przy Floriańskiej 25.
2: A z Agnieszką Rzepielą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zabytków fortecznych Krakowa, fortowi Klepasz. O dziejach fortyfikacji, której tak naprawdę nie powinniśmy nazywać fortem, opowie nasz przewodnik, doktor inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
3: Zacznijmy od tego, czy fort, czy bastion. Mówi się przeważnie Fort Klepasz, taka popkulturowa nazwa Forty Klepasz. Ona już ma swoje obywatelstwo w Krakowie, nie ma z nią co walczyć, ale jest nieprawidłowa. Ponieważ, jeżeli co to fort, ale de facto był to bastion. Czym się różni bastion od fortu? Bastion jest elementem niesamodzielnym. Jest on włączony w ciągłą linię fortyfikacji składających się z wałów, fos. Bastion przynależy jeszcze do fortyfikacji XVI-XVII wiecznej. Przypominamy sobie świętego Rocha w zespole fortyfikacji jasnogórskich, czy bastiony twierdzy Zamość. Kraków uzyskał fortyfikacje bastionowe stosunkowo bardzo późno. Co ciekawe, jeżeli teraz jedziemy sobie alejami Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, jedziemy odcinkiem prostym, po czym aleje się załamują. I potem znowu odcinek prosty i znowu załamanie. Gdybyśmy popatrzyli na to z lotu ptaka, centrum miasta otoczone jest drugą obwodnicą niebywale regularną, pozałamywaną linią, która zaczyna się na przyczółku mostu Dębnickiego, a potem obiega sobie miasto i w pewnym momencie dochodzi do bastionu 3 Klepasz, a potem przebiega sobie dalej, dochodzi do resztek bastionu 5 Lubicz i potem kończy się nad Wisłą niedaleko mostu Kotlarskiego. Jest to pamiątka późnych fortyfikacji bastionowych zaprojektowanych jako rdzeń twierdzy Kraków. Rdzeń, który zastąpił w latach 50. XIX wieku wcześniejsze fortyfikacje nikogo innego, tylko Tadeusza Kościuszki. Największy z tych obiektów, najbardziej znany, najbardziej czytelny, najbardziej widoczny to Fort Kościuszko górujący nad Krakowem. Ale drugi w tym rzędzie, a najbardziej chyba dostępny z całej twierdzy Kraków, będący w odległości 12 minut marszu samego ścisłego centrum Krakowa, to Bastion 3 Klepasz. Niejako włączony w ową łamaną linię fortyfikacji biegnących po trasie dzisiejszych alei, bastion numer 3, na gdzie był bastion numer 1, 2, dodam, był również bastion 1,5. Okazuje się, że przebieg dzisiejszych ulic, zabudowanych monumentalną zabudową międzywojenną, budynkami międzywojennymi, na przykład ulicę na przedpolu dzisiejszego domu handlowego Jubilat. Gdybyśmy tam popatrzyli, ulica Morawskiego, to ślady wielkiego bastionu numer 1. Miejsce, gdzie obecnie stoją budynku Uniwersytetu Rolniczego, a na ich zapleczu budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Paderewianum, to miejsce bastionu 1,5. Ślad nieopodal Parku Krakowskiego, tam, gdzie mamy ulicę Pomorską, gdzie mamy Kościół Świętego Szczepana, to ślad bastionu numer 2. No i wreszcie mamy naszą trójkę. Jedyny zachowany w pełnym tego słowa znaczeniu bastion dawnego rdzenia twierdzy Kraków. Co się stało z tymi bastionami, że ich nie ma? No, w większości zlikwidowali je sami Austriacy. Po 1907 roku podjąwszy decyzję, że ten rdzeń jest po prostu zbyt ciasny. Bastion 3 i bastion 5 ostały się, dlatego bo pełniły funkcje magazynowe, koszarowe. Bastion numer 3 jest niebywałym obiektem, który w środku ma olbrzymi, półkolisty budynek zwany reditą. Nie redutą, reditą. Wokół otoczony jest pięciobocznym wałem. W fosie posiada kaponiery, zwane z racji swojego kształtu kocimi uszami. Z tyłu ma olbrzymią kaponierę zapola, pomijającą troszeczkę jaskółczy ogon, za pomocą której był on niejako włączony, jak za pomocą wielkiej wtyczki, w ten obwód wałów. Wałów dość wysokich, na tyle mocnych i na tyle wielkich, że w 1889 roku rozpoczęto projektowanie i zlokalizowano na nich kolej cyrkumwalancyjną, która przebiegała od zachodniej głowy stacji Kraków Główny aż do stacji Podgórze Bonarka po drugiej stronie Wisły. Wały, które są widoczne na wielu rysunkach i na wielu obrazach Stanisława Wyspiańskiego, który akurat miał te wały przed oczami, no to nie wały kolejowe, tylko właśnie wały forteczne. Bastion 3 Kleparz otrzymał w pewnym momencie nowoczesną artylerię. Nie poszedł on na emeryturę. W latach 1877-78 dostał potężne stanowiska dla armat M61, z których mógł ostrzeliwać dalekie przedpole, czyli mógł strzelać nawet na przedpole fortów zewnętrznego, już wówczas Pierścienia. Stał się wielką baterią. Potem pełnił funkcje magazynowe, między innymi dla 2. Pułku Artylerii Fortecznej w Krakowie. Był on równocześnie w czasie I wojny światowej składnicą materiałów cmentarnych dla budowy prawie 400 cmentarzy zachodniogalicyjskich. Ma on więc taką bardzo ciekawą historię. Ciągle nie mógł się zestarzeć. W okresie międzywojennym miał stać się klubem żołnierskim. W okresie II wojny światowej krótko pełnił funkcje więzienne, ale te funkcje więzienne zostały zmultiplikowane przez Rosjan, przez Sowietów w chwili bardzo brutalnej pacyfikacji Górnego Śląska i przewożenia bardzo wielu Bogu Ducha winnych Ślązaków niestety na Sybir do więzień z uwagi na to, że po prostu potraktowano ich jako Niemców. Jednym z miejsc tej śląskiej Golgoty był właśnie Bastion 3 Kleparz. A potem przewidziano go do wyburzenia. Ten straszny plan, który powiódł się dla Fortu Kościuszko, dla Bastionu Lubicz, on w pewnym momencie się zatarł, ponieważ już była odwilż gomułkowska. Był rok 56 i nagle postawili się przeciwko tym wyburzeniom profesor Estreicher, młody wówczas architekt Janusz Bogdanowski, Hanna Ptaszyska, wielu innych. I w pewnym momencie okazało się, że pierwszym ocalonym obiektem był właśnie bastion, który miał szczęście, Bastion 3 Kleparz. Znaleziono dla niego funkcję, dobrą funkcję, piwnic win importowanych. Adaptacja dla tego celu była pierwszym projektem, wykonanym zresztą pod kierunkiem profesora, wówczas doktora Bogdanowskiego, przez takich architektów jak Józef Budziło. Fort zaczął pełnić funkcję piwnic win. Lata 60. były dobre dla niego. W latach 70. zaczęto od tego zabytku wymagać zbyt wiele. Wprowadzono coraz intensywniejszą produkcję czy składowanie win, ale również produkcję napojów wyskokowych bardzo marnego autoramentu. Wprowadzono technologię, która w znacznym stopniu zniszczyła obiekt. Tragedią okazało się zrabowanie kilkuset metrów płyt kamiennych wieńczących mury oporowe, mury skarpowe fortu. Co więcej, rabunku tego dokonały Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Poszedł ten piaskowiec na inne cele, no ale niestety otwarło to drogę penetracji wody do murów oporowych. Próbowano to, mówiąc kolokwialnie, zaklajstrować jakimś cementem. Nie udało się to. I teraz na styku terenów należących do fort, czy też do bastionu, gdzie gospodaruje Fundacja Polish Heritage, i na styku terenów miejskich mamy katastrofę budowlaną. Ale są też i bardziej pozytywne aspekty historii tego fort. Mianowicie następca centralnych piwnic win importowanych, już prywatna spółka, zajęła się tym obiektem bardzo dobrze. To był przełom lat 90. i 2000. Właśnie spółka Winfort rozpoczęła rewaloryzację obiektu. Zagospodarowano w bardzo dobry sposób kaponierę szyjową tego obiektu. Zabezpieczono obiekt przed postępującą dewastacją. Kontynuatorem tych prac jest Fundacja Polish Heritage, która wykorzystała środki unijne, pięknie adaptując wał fortu na rodzaj parku, parku ekspozycyjnego, gdzie nagle, ni stąd, ni z owąd, mamy pełnoskalowe 3 modele armat. Armaty M59 gładkolufowej, młodszej o 2 lata armaty M61, już armaty gwintowanej, i na końcu potężnej armaty M80. Pod spodem, pod tym wałem, mamy kaponierę kocie uszy, która spełnia funkcje ekspozycyjne, ale również funkcje klubowe w momencie organizowanych wielkich imprez muzycznych, które dzieją się na dziedzińcu kaponiery Zapola, wewnątrz adaptowanej dla celów klubowo-restauracyjnych kaponiery szyjowej, i na wałach, i pod wałami, i w każdym możliwym miejscu, które w tej chwili jest porządkowane. To jest dopiero 1/3 procesu restauracji tego obiektu. Są potrzebne naprawdę wielkie środki, biorąc pod uwagę, że obiekt jest porównywalny z wielkością rynku krakowskiego, z najbliższymi okolicami. Widać jego czerwone ściany, widać jego czarno-żółte bramy, ale nie zdajemy sobie sprawy, jakie to jest wielkie. Czeka na swoją adaptację Redita, która nie powinna być obiektem hotelowym czy obiektem adaptowanym od tak wprost, dlatego, bo nastąpiłoby jej zniszczenie. Jej wspaniałe wnętrza powinny powinny służyć galerii sztuki, być może sztuki nowoczesnej. Fantastyczne wnętrza obiektu, nie nadające się wprost do utylizacji na pokoje biurowe czy hotelowe, dzięki swojej wspaniałej akustyce mogą służyć celom muzycznym, mogą służyć sztuce. Obiekt jest równocześnie rodzajem bramy do twierdzy Kraków. Kto ją chce zwiedzać, kto chce dotknąć inżynieryjnego dziedzictwa Krakowa, powinien najpierw udać się na ten obiekt i tam uzyskać ukierunkowanie, gdzie, w którym kierunku ma jechać. Być może będzie to serce turystycznego, inżynieryjnego i fortyfikacyjnego Krakowa.
2: Obecnie w Forcie Klepasz odbywają się koncerty, festiwale czy targi tematyczne. Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje nasz reporter Bruno Mostowy. Kształtem podobne do racuchów lub amerykańskich pancake'ów, ale to prawdziwie krakowskie śniadanie. Małdrzyki to regionalne placuszki twarogowe. Najczęściej podawane są na słodko z cukrem, pudrem lub domową konfiturą. Przepisem na małdrzyki i ciekawostkami o dawnym cechu cukierniczym dzieli się dr Marcin Radocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
4: Oczywiście mamy taki specjał krakowski, trochę zapomniany, a uważam, że to jest rzecz cudowna w kontekście właśnie kuchni krakowskiej, bo kuchnia krakowska, niektórzy uważają, że z kuchnią krakowską jest trochę jak z Yeti. No wszyscy wiedzą, co to jest, ale nie każdy spotyka tą kuchnię krakowską i w tej parafrazie, w tym trochę w dowcipie, trochę prawdy jest. Dlaczego? Dlatego, że my znamy tą kuchnię krakowską, natomiast no, nie mamy takiej możliwości, żeby zbyt często ją smakować. A dlaczego? No, dlatego, że trochę zapomnieliśmy o tej kuchni krakowej. Ja się cieszę właśnie, że są instytucje w naszym mieście, czy Wydział Turystyki, czy też właśnie instytucje, jak Rzemiosł Spożywczy, czy właśnie Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, ale także i Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, które starają się właśnie kultywować tą pamięć o tym dziedzictwie kulinarnym i mamy właśnie takie potrawy i ja bym bardzo chciał właśnie, żeby ta dzisiejsza audycja, ale także inne projekty, które są i były, przypominały mieszkańcom Krakowa, ale także i restauratorom, że właśnie są takie produkty i takim jest małdrzyk krakowski.
1: Trochę wygląda jak taki a la pancake amerykański, racuch.
4: Dokładnie tak. Mi to właśnie przypomina może nie pancake'a, ale właśnie takiego domowego racucha bez jabłka, ale właśnie w kontekście właśnie takiego placuszka. Kuchnia krakowska była kuchnią ubogą. To nie była kuchnia, znaczy była też wykwintna, ale większość tych potraw, które widzimy w tej tradycyjnej kuchni krakowskiej, jest w miarę prosta i w miarę tania do zrobienia. No i właśnie małdrzyki są świetną propozycją na śniadanie, ponieważ jest to placuszek z sera znowu oczywiście. Im ser lepszy, tym lepszy. Tracimy na tą potrawę dwa jajka, troszkę tłuszczu i możemy przyozdobić albo cukrem pudrem, albo jakąś konfiturą. Proste, bardzo tanie w wykonaniu, szybkie, świetna propozycja dla mniejszych mieszkanek i mieszkańców Krakowa na właśnie sycące, dobre, zdrowe. Jeżeli chcemy trochę poszaleć, to i słodkie pożywienie. Także ja bardzo bym chciał, żeby w menu na przykład śniadaniowym krakowskich restauracji, krakowskich hoteli, także była taka wkładka właśnie kuchnia krakowska i ten małżyk był. Bo nie jest to tutaj drogie w wykonaniu, a naprawdę mogłoby być takim naszym daniem popisowym w kontekście właśnie szybkiego, dobrego śniadania. Szczególnie, że mamy przepisy o małdrzyku krakowskim. Ten przepis był wtedy trochę inaczej nazywany, czyli sama tylko nazwa, bo był nazwany mądrzykiem. Pisał wielki, trochę też niestety zapomniany kuchmistrz krakowski Antoni Teslar. Mamy przepis na tego małdrzyka krakowskiego, tylko jest jeden problem. Kiedy czytamy te przepisy i próbujemy je uwspółcześnić, to mamy duży problem, ponieważ w tych starych przepisach na małdrzyka pojawia się informacja w kontekście sera, na sera półtłustego. Tylko, że ser półtłusty na przełomie XIX i XX wieku ma się nijak do sera półtłustego do tego czasu współczesnego. A mówię to z własnego doświadczenia, bo właśnie starałem się być wierny na samym początku, kiedy robiłem małdrzyka w domu. Starałem się być wierny temu przepisowi tradycyjnemu i z całym szacunkiem na serze chudym czy na serze półtłustym nie wyszło. Ale kiedy użyłem trochę lepszego, a przede wszystkim tłustego sera, no to tak. Wtedy już można było właśnie tutaj zrobić tego, no właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, tego tradycyjnego małdrzyka krakowskiego. Świetnie komponuje się z konfiturami domowymi.
1: To myślę dobra rada dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą zaraz chcieli spróbować zrobić tego małdrzyka. Ja myślę, że sama też zrobię takie podejście.
4: Świetne, naprawdę ciepłe, szybkie, pożywne danie na śniadanie. Naprawdę nie potrzeba dużo czasu, tak więc, żeby go przygotować, a naprawdę może być miłą odmianą, tak więc w kontekście naszego śniadaniowego menu.
1: Mówił pan tutaj o tym dziedzictwie i o tym, żeby o tych kulinariach krakowskich jednak pamiętać. Wy też przygotowujecie taki krakowski szlak kulinarny, który będzie edukował turystów, mieszkańców Krakowa, jak faktycznie jeść prawdziwie po krakowsku.
4: Tak, a czy chcieliśmy przede wszystkim w tym projekcie, ten projekt tutaj jest we współpracy Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cechu Rzemiosł Spożywczych, no i także oczywiście głównego partnera, czyli Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Stworzyliśmy, wydaje mi się, no jestem trochę nieobiektywny w tym zakresie jako współautor, taką historyczną przechadzkę po Krakowie trochę zapomnianym. Chcieliśmy pokazać w tym szlaku miejsca, które w większości mieszkańców Krakowa oczywiście kojarzą się z kulinariami, ale są czasami takie miejsca, które kiedyś były takimi perełkami na mapie Krakowa i dzisiaj czasami one zmieniają swoje znaczenie. Chcieliśmy też pokazać miejsce niezwykłe, miejsce zamknięte, bo finałem tego szlaku jest siedziba Cechu Rzemiosł Spożywczych przy ulicy Westerplatte 18. Miejsce magiczne, miejsce niezwykłe. Chcieliśmy pokazać krakowianom, że coś takiego jest w Krakowie, że można je odwiedzić. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu. No, chcieliśmy wskazać takie miejsca właśnie z takim dużym sztytem krakowskim, z taką tradycją. Staraliśmy się do każdego miejsca, jeżeli to oczywiście było możliwe, dać też przepisy. Także tutaj dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, jakby połączyć dane miejsce z danym przepisem. Także żebyśmy mogli w domu właśnie gdzieś tą kuchnię krakowską odkurzyć, odtworzyć.
1: Nie ma takiej obawy, że jednak jak chcemy gotować tak prawdziwie po krakowsku, to jednak musimy wydać trochę więcej pieniędzy. Czy spotykacie się z takimi głosami, że jednak no jest to droższa opcja i może nie każdy chciałby z niej korzystać, prawda?
4: Oczywiście, że spotykamy się, natomiast wynika to właśnie z niewiedzy. Stąd nasze działania, no głównie w mierze edukacyjnej, bo ja wielokrotnie to będę powtarzał, nie tylko także ja i zacniejsi ode mnie eksperci związani z kuchnią, że kuchnia krakowska właśnie kuchnią tanią była. Jak popatrzymy sobie na te szlagiery kuchni krakowskiej, no to z całym szacunkiem właśnie wspomniany małdrzyk, czy żurek, czy maczanka krakowska, czy zupa kminkowa, no z całym szacunkiem nie wymagają jakiegoś dużego zaangażowania finansowego. Czas oczywiście, ale to i tak musimy gotować. Jedyną taką potrawą, która w tym momencie wydaje mi się, że może być kosztowna, to jest kaczka po krakowsku, no bo samo mięso, prawda, sama kaczka już trochę kosztuje. Natomiast uważam, że pozostałe potrawy, które są właśnie w tej sztandarowej kuchni krakowskiej, no też pytanie, co uznajemy za kuchnię krakowską, a co uznajemy za kuchnię galicyjską, są naprawdę w miarę szybkie i w miarę tanie w przygotowaniu, a mogą sprawić naprawdę dużo radości. No właśnie wspomniana zupa kminkowa, jedna z najtańszych zup, która kiedyś, jakbyśmy mogli przenieść się do Krakowa właśnie międzywojennego, czy jeszcze wcześniejszego, to była częstym właśnie tutaj gościem na stołach krakowian. Dziś zapomniane, tak więc.
1: Jeszcze zapytam o to cukiernictwo. Czy ten cech cukierniczy, tak historycznie, on był poważany wśród mieszkańców Krakowa? Jak to wyglądało?
4: Znaczy, generalnie w dawnych czasach, ale dzisiaj współcześnie, cechy cieszyły się wielką estymą. Gdyby nie cechy, to tego miasta, tak już trochę jakby skracając i trochę upraszczając, by tego miasta nie było. Cechy żywiły, cechy ubierały, cechy broniły tego miasta. Oczywiście z biegiem czasu zmieniała się tutaj jakby wartość i też zadania tych cechów. No dziś współcześnie cechy już nie bronią, ale natomiast w kontekście tym historycznym dalej spełniają bardzo ważne zadania i też trzeba mieć tego świadomość, bo cechy przede wszystkim powstały po to, żeby wspierać siebie, ale dbać o jakość produkcji. Zostały stworzone po to, żeby kształcić, po to, żeby właśnie bronić, po to, żeby pomagać i były także organizacjami o charakterze religijnym. No oczywiście z tych pięciu jakby takich najważniejszych cechów zostało już niedużo, ale na całe szczęście są jeszcze osoby, które właśnie chcą kultywować te tradycje i patrząc właśnie w kontekście tej produkcji rzemieślniczej, jeżeli patrzymy na epokę nowożytną, czy patrzymy na wiek XIX, czy wiek XX, zawsze wyrobi jakby prawdziwych rzemieślników, znaczy tych cechowych, bo problem jest taki, że nie zawsze to, co nazywa się, że jest produktem rzemieślniczym, jest de facto produktem rzemieślniczym. W tym kontekście, że żeby nazwać się rzemieślnikiem, to nie tylko sama nazwa. To jednak są lata doświadczeń, to jednak jest edukacja, to są zdane egzaminy, to serce włożone. Natomiast dzisiaj w Krakowie, muszę powiedzieć ze smutkiem, spotykam na ulicach wiele punktów, które no, nazywają się rzemieślniczymi, ale mówię to z jeszcze większym smutkiem, są tylko rzemieślniczymi z nazw. Natomiast w Krakowie, w kontekście cukierniczym, ale piekarniczym, ale także innych branż, są jeszcze unikalne miejsca, które no właśnie są takimi prawdziwymi, cechowymi rzemieślniczymi. To my, mieszkańcy Krakowa, to także turyści, będą jakby najlepszą taką ochroną dla tych miejsc. Po prostu chodźmy tam, kupujmy tam, dbajmy, żeby te miejsca nam nie znikały, bo niestety na naszych oczach uciekają nam produkty. No w tamtym
1: konkurencja roku, jest bardzo duża, prawda?
4: To swoją drogą, ale ci mali rzemieślnicy, te małe wytwórnie niestety nie radzą sobie w warunkach właśnie takiego zmieniającego się świata w kontekście właśnie wysokich cen związanych z najmem, ale też i z kosztami pracy. I w tamtym roku na przykład straciliśmy precelka krakowskiego. Nie ma już piekarni, ja przynajmniej nie znam, która by wypiekała właśnie tradycyjnego precla krakowskiego. To się stało w tamtym roku. Straciliśmy kukiełkę. Ja wiem, że to może nie sam Kraków, to już są Liszki, ale już zniknęła też w naszych oczach najstarsza piekarnia, która istniała blisko 100 lat, która wypiekała cudowne kukiełki lisieckie. Dlatego tutaj oczywiście to wsparcie instytucjonalne w kontekście właśnie miasta, w kontekście różnych instytucji jest ważne, ale to my, mieszkańcy Krakowa, będziemy decydowali, czy to rzemiosło, te słodkie wypieki w kontekście, czy tutaj właśnie słodkich ciast, przekąsek, czy pieczywa przetrwają, bo to my powinniśmy świadomie wybierać właśnie te mniejsze czasami zakłady. Ja wiem, że one są, oczywiście muszą mieć wyższe ceny niż na przykład pieczywo wielkopowierzchniowe, ale my nie musimy zjeść tego aż tak dużo, ale jedzmy lepiej, jedzmy zdrowo.
2: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. Ponad 2 miliony pielgrzymów odwiedziło w ubiegłym roku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Turystyka religijna kwitnie w Krakowie od lat. Pielgrzymi odwiedzają też pobliskie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Aby dokładnie obejrzeć oba miejsca kultu, potrzeba wielu godzin, o czym w rozmowie z Tomkiem Iżykiem opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
5: Jeżeli chodzi o Kraków, to mówi się, że Kraków jest drugim Rzymem. Jeżeli chodzi o liczbę kościołów i świętych, tych kościołów jest prawie 136, więc ogromna liczba. Jedna z najważniejszych oprócz Wawelu i Skałki znajdują się w Łagiewnikach. Nasza trasa obejmuje dwa sanktuaria. Możemy zacząć albo w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, albo w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II i zwiedzić cały kompleks centrum Nie Lękajcie Się.
6: Ile trwa czas takiego zwiedzania właśnie tych Łagiewników i jakie miejsca takie najciekawsze możemy tam zobaczyć?
5: Zwiedzanie Łagiewnik najkrótsze, myślę, że na najkrótsze zwiedzanie trzeba przeznaczyć 2 godziny, ale zachęcam do tego, żeby się nie spieszyć. Jeżeli nie mamy czasu, to najpierw zwiedzimy i nawiedzimy jedno sanktuarium, przeznaczmy na to do 3 godzin, tak żeby na przykład być też na mszy świętej, bo warto. Co warto zobaczyć w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II? Przede wszystkim mozaiki ojca Rupnika, którego znamy z mozaik San Giovanni Rotondo na przykład. Warto nawiedzić górny kościół, widząc te mozaiki, przejść się dookoła kaplicami. Tam w jednej z kaplic jest umieszczona sutanna świętego Jana Pawła II, ale sutanna przeszczelona na placu świętego Piotra, kiedy był zamach, więc z plamami krwi. Trzeba udać się również do podziemnego kościoła świętego Jana Pawła II i tam nie tylko nawiedzić kaplicę dolną, ale te wszystkie kaplice, które otaczają właśnie kościół dolny. Mamy na przykład replikę kaplicy świętej Kingi, która jest w kopalni soli w Wieliczce. Też są tam rzeźby i płaskość rzeźby wykonane z soli. Mamy kaplicę, która jest kopią wierną kaplicy świętego Leonarda z katedry na Wawelu, gdzie z kolei mamy też imitację płyty nagrobnej grobu świętego świętego Jana Pawła II z relikwiarzem srebrnym, w którym znajdują się relikwie naszego wielkiego rodaka, czyli kropla krwi. Trzeba nawiedzić i zobaczyć oprócz sanktuarium, muzeum, które znajduje się w tym miejscu. No i należy pamiętać, że centrum Nie lękajcie się to nie tylko kościół, ale to cztery filary: wiara, rozum, miłość chrześcijańska. Filary, które wspierają życie człowieka i które powinny być żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. Natomiast jeżeli będziemy w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, trzeba pamiętać, że to sanktuarium zwiedzamy w całkowitej ciszy. Tutaj warto zacząć od małego kościółka świętego Józefa, gdzie po lewej stronie mamy relikwie świętej Faustyny i jest ten wizerunek Jezusa, który ukazał się świętej Faustynie z podpisem Jezu, ufam Tobie. I właśnie tutaj warto zacząć nasze zwiedzanie sanktuarium i od chwili modlitwy. Idąc do sanktuarium, po prawej stronie zobaczymy okno wiodące do celi, w której pracowała, mieszkała i umarła święta siostra Faustyna. Ta cela jest niedostępna na co dzień dla pielgrzymów, ale możemy się udać do takiego małego muzeum będącego repliką, imitacją tej celi. Po zwiedzeniu tego kościółka udajemy się do Bazyliki Głównej, którą również możemy zwiedzić dwuetapowo, udać się do Kościoła Górnego. Przypomnę, że bazylika według projektu Witolda Cęckiewicza jest naprawdę ogromna. Ma kształt łodzi Piotrowej. Tutaj są chyba największe witraże w Krakowie, a ołtarz ma symbolizować krzak targany przez wiatr, czyli tak jak życie ludzkie jest takim krzakiem targane właśnie przez różne przeciwności życiowe. W Łagiewnikach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia możemy zejść do Kościoła Dolnego i też popodziwiać wystawy czasowe, które tam się znajdują, i kilka oryginalnych kaplic. Natomiast jest to miejsce, które trzeba podkreślić, jest związane z kultem Bożego Miłosierdzia, nie tylko z obrazem Jezu, ufam Tobie, nie tylko z sylwetką siostry Faustyny, ale też z wielkimi obietnicami Chrystusa, który powiedział i obiecał, że ktokolwiek odmówi tylko jeden raz w życiu koronkę do Bożego Miłosierdzia, nie zostanie potępiony. Jest to miejsce, gdzie Chrystus podkreśla wiele swoich darów, łask, przywilejów, chociażby związanych z godziną 15, czyli godziną łaski, podczas której modlimy się i wspominamy Jego mękę. Trzeba wspomnieć, że z Błoń od strony południowej nad rzeczką Wilgą i tunelem trasy łagiewnickiej zbudowano most Miłosierdzia, który umożliwia pielgrzymom przejście do sanktuarium świętego Jana Pawła II z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, więc jeżeli mamy więcej czasu, jest pogoda, możemy się przespacerować, kontemplując też drogę krzyżową, która jest w tym miejscu. Ciekawostka jest również taka, że tam możemy wznieść się na wolnostojącą wieżę, która ma 77 metrów wysokości, i albo udać się tam za pomocą windy, albo po 315 schodach. I opłaca się to, drodzy Państwo, ponieważ na samej górze czeka nas przepiękny widok i panorama Krakowa. Natomiast przed wieżą warto jeszcze zwrócić uwagę na pomnik świętego Jana Pawła II, który trzyma gołębia, symbol Ducha Świętego. Jest to pamiątka faktu, że kiedyś właśnie usiadł na papieżu gołąb i święty Jan Paweł II go nie przegonił, tylko wypuścił w górę na znak pokoju i błogosławieństwa dla wszystkich pielgrzymów. Ciekawą historią jest ta, że kiedy papież wspominał II wojnę światową, kiedy był w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, to mówił, że nigdy by nie uwierzył w fakt, że chłopak, który tutaj pracował podczas II wojny światowej w drewniakach, ubogi, biedny, i pracował w kamieniołomach Solwaju na terenie właśnie Białych Mórz, ten sam chłopak będzie po tylu latach jako papież wprowadzał święto Bożego Miłosierdzia. Więc poczucie humoru Bożej Opatrzności jest ogromne, ale też widać, jak wielka droga prowadziła naszego Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową.
6: Jakie są najciekawsze legendy związane z łagiewnikami?
5: Najciekawsza legenda według mnie jest związana z siostrą Faustyną. Może nie jest to zupełnie legenda, ponieważ jest opisana w dzienniczku świętej siostry Faustyny, więc jest to jej wersja pewnego cudu, zdarzenia. Ona była furtianką i pewnego razu w godzinach nocnych usłyszała dzwonek przy furcie. Podeszła i okazało się, że tam biedny człowiek prosi ją o miskę zupy. Podobno tej zupy nie mogła długo znaleźć, bo to już była noc. Nie mogła znaleźć żadnego jedzenia, ale z wielkim trudem udało jej się coś zdobyć i mimo własnego zmęczenia nakarmiła głodnego. I w tym samym momencie ten żebrak przemienił się właśnie w Jezusa ze słowami: patrz, kogoś nakarmiła. Więc po pierwsze jest to dla nas taka nauka i wielkie, symboliczne znaczenie ma ta historia, że pod każdym człowiekiem, któremu okażemy miłosierdzie, jest właśnie Chrystus, a po drugie dzwonek, którym właśnie ten żebrak, który się okazał Chrystusem, dzwonił, jest właśnie wciąż dostępny naszym oczom w tej celi, która jest muzeum rekonstrukcją celi świętej Faustyny.
2: To był już ostatni temat w tym programie. Słuchajcie naszych magazynów, tam kolejne odcinki z cyklu krakowskich kulinariów czy wędrówek po fortach twierdzy Kraków. Kasia Snakowska, dziękuję za dziś.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.